0: matko, ale wcześniej zaczyna się piątek, drugi dzień października. Co ciekawe, nasi jeszcze nie przegrali w tym miesiącu. No a nasi prowadzący już nie śpią, już
1: długo
0: z uśmiechem.
1: Bo
0: dzisiaj mecz, tak?
1: Dzisiaj mecz dzisiaj, z Rumunią.
0: Tak, piłkarski piątek. Na razie was witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie szósta. Za chwilę u nas wiadomości.
4: Autopromocja. Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
5: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
6: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
5: i 90.
7: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
4: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
7: Autopromocja.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 2 października mamy dzisiaj i to jest piątek, punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Prezydent podpisał, rząd może działać, ceny paliw mają spaść już w weekend. Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu. Po porażce ze Szwecją czas na Rumunię. Polacy zagrają dziś o kolejne punkty w Lidze Narodów. To już pewne. Od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen.
10: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
9: Mówił prezydent w swoim wieczornym orędziu. Zgoda prezydenta była niespodzianką dla premiera Donalda Tuska.
11: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
9: Zdaniem premiera wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. O ile mniej? Szacuje się, że ceny mogą spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, są za ciężkie. Co na to same dzieciaki? Pytaliśmy uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
12: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
13: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staram się odkładać podręczniki do szafek.
9: Zgodnie z wymogami, waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
14: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
9: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
15: Jeszcze przez kilka dni potrwa przebudowa drogi wojewódzkiej 742 na odcinku na Głowice-Oksa w powiecie jędrzejowskim. Kierowcy napotkają tutaj ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, a także ruch wahadłowy sterowany ręcznie i światłami. Ruch w Jędrzejowie na razie niewielki.
4: Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Chłodna, żeby nie powiedzieć zimna noc za nami. Temperatura spadła w okolice 4-5 stopni, ale lada moment zacznie rosnąć i około 15 zatrzyma się na poziomie 21 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach. Pierwszy piątek października w naszym regionie upłynie pod znakiem słońca. Chmur dziś nad naszymi głowami raczej nie zobaczymy. Weekend też ma być pogodny i ciepły.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
0: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć do wyboru zatrudnić się do kręcenia karuzelą lub do kręcenia kołem fortuny.
2: Po szóstej też zanucimy sobie melodie, które rano męczą, oj jak nas męczą, pod prysznicem, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz melodia, która postawi na nogi, sen się spełni, 4 po 6, mówiłem, każda minutka dzisiaj jest niebywale cenna, bo piąteczek, piątunio, zaczynamy razem. Dzień dobry.

0: Nie ma to jak się obudzić i sobie zaśpiewać Kamaka, maka, maka, maka, milion. Kacze Club nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek mamy drugi dzień października, 6:11 na zegarach i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Koło Fortuny.
2: Jak wiadomo, fortuna kołem się toczy i wyskoczyło nam dzisiaj okienko z napisem piątek. Nie będziemy narzekać. Ale jaki entuzjazm, ojej, ja tu się spodziewałem, no dobra. 22, 4, 4 i 3, zera, zaczynamy apel poranny piątkowy, no to kochani, dzwońcie, uśmiechnijcie się do nas szeroko od samego rana piątkowo, a my zagramy wam teraz Texas. Say what you want, jest 12 po 6.

0: był męczący, był strasznie wyczerpujący, był aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj piątek, człowiek tak się budzi, patrzy w kalendarz i czuje się lekko zrickrollowany, dokładnie jakby mu wysłali piosenkę Ricka Astleya, ale dobrze robi taki kawałek, w piątek rano od razu czuć, że nareszcie dotrwaliśmy do końca pracowitego tygodnia, 19 minut po 6 radio, Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, za chwilę odpalimy przeboje, między innymi od No Mercy i Joe Cockera, bardzo dobrze i warto wstać wcześniej w piątek, gdyż mamy coś na kształt długiego weekendu.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Wasi poranni prowadzący czarowali jak mogli, żeby poniedziałek zmienił się szybko w piątek i nie chwaląc się...
1: Udało się!
0: Proszę bardzo, mamy piątkowy poranek i sprawdzamy, czy tak jak my już nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.31. Telefon do nas 224-430.
2: Cześć, Monika. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, naprawdę, pierwszy raz w mojej kadencji człowieka jeżdżącego, że zapaliła mi się kontrolka od paliwa, ale nie zdążę zatankować teraz. Słuchajcie, pocieszcie mnie, że ja dojadę i wrócę. Życzę miłego dnia. Buziaki dla was.
3: Buziaki.
1: Moniko, mamy nadzieję, że dojedziesz, ale w kwestii tankowania zalecamy zasadę.
3: No.
1: Co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro, bo to ci zaoszczędzi sporo kasy.
0: Dokładnie.
3: No jazda na rezerwie nerwów niestety nie zaoszczędzi, ale nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. Wystarczy, że mamy piątek, a spóźnionym na apel poranny przypominamy 224-430 to jest numer do nas, a teraz numer Madony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, 2 minuty po 6:30.

0: jest niesamowite, że ludzie dorośli, ludzie znani, tacy jak aktorka Julia Wieniawa czy piłkarz Kylian Mbappe, urodzili się w roku, w którym ta piosenka była nowością, czyli w 1998. Dla nas jakby to było wczoraj, serio. Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21. Siódma.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze, czy drogi w kierunku roboty piątkowe mocno zakorkowane? Sprawdzimy to już za kilka chwil, a później coś dla tych, którzy jakoś tak pospinani się obudzili w ten piątek. Spin Doctors pomoże na rozluźnienie. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Budowa drugiego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej weszła w końcową fazę. Na 4-kilometrowym fragmencie ułożono ostatnią warstwę asfaltu, a droga ma zostać otwarta w 4. kwartale tego roku. Jeśli chodzi o ruch, to w Jędrzejowie na razie jest płynne, nieco więcej aut w Kielcach.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje nowy program w Polsacie z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Tego przystojnego, jak ustaliliśmy. Policzyliśmy, że w tym nowym muzycznym show Polsatu wystąpi w pierwszym sezonie w sumie 100 gwiazd.
2: 100 gwiazd, dajcie spokój. I te gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I wy też możecie dzisiaj być takimi gwiazdami i też możecie nam zanucić coś do słuchawki, zanucić piosenkę, która, umówmy się, ostatnio nie daje wam spokoju. A my będziemy zgadywać, co to i kto to śpiewa, a nucimy do telefonu 22 4 4 i 3 0.
1: Za najbardziej intrygujące nucenie obiecujemy, uwaga, oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Numer do nas 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I tak sobie właśnie jedziemy w piątkowy poranek z Ingrid w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Znaczy na razie jedziemy jeszcze na jałowym biegu, jedziemy na żaglu, odpychamy się piętami i może się jakoś dokulamy do tych obniżek, nie?
1: Kierowcy mogą szykować się na tańsze tankowanie. Paliwo ma potanieć, no, ponad złotówkę na litrze. Ale kiedy zobaczymy te niższe ceny? O tym będzie w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Reklama.
7: 2 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Jest podpis prezydenta, będą niższe ceny paliw. Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa, do pracy ruszają specśledcze. Rządowy samolot sprowadził Polaka z Filipin, 42-latek jest już pod opieką lekarzy. Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański od razu zapowiedział, że obniżki na stacjach zobaczymy w weekend. Paliwo ma być tańsze o ponad złotówkę na litrze. To powinno cieszyć kierowców, bo kończy się właśnie kolejny tydzień z podwyżkami na stacjach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Płacimy więcej za wszystkie paliwa. Benzyna 95-oktanowa podrożała średnio 14 groszy, 98-oktanowa nowa o 12 groszy na litrze i olej napędowy o 11 groszy na litrze.
8: Teraz na szczęście ma być taniej, bo ceny będzie regulować rząd. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie zonda krypto powołany przez prokuraturę krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
10: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów.
8: W związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniak-Kiewicz, wicedyrektorka Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
11: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
8: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa za to trzecia kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię, co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
0: Radio. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Kolejne rządowe wsparcie na remonty dróg trafi do naszego regionu. 5 gmin i 1 powiat dostaną ponad 2 700 000 zł na remonty dróg uszkodzonych po ulewnych opadach deszczu. Ruch na ulicach Kielc duży, poranny szczyt powoli nabiera tempa, w Jędrzejowie bez kłopotów.
0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
6: Do 21 stopni wzrośnie dziś temperatura w naszym regionie. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około 15. Piątek minie ze słońcem w roli głównej. Chmury raczej się nie pojawią na świętokrzyskim niebie, zatem i o deszczu nie ma mowy. Zbliżający się weekend także ma być pogodny, a temperatura podskoczy nawet do 23 stopni. Na razie ochłodzenia w prognozach nie widać.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Dzień dobry! Po siódmej z jednego z waszych prowadzących zrobimy telewizyjną gwiazdę i wyślemy go do programu Hitster.
13: Po siódmej wykonamy też skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, czyli sięgniemy po najgłupsze prasowe i portalowe nagłówki tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piątaczek, piątunio, piątolongo. 4 po 7 gramy Rockset.

0: Doskonałe to było. A w którym roku powstała ta piosenka? O, i dobre to pytanie pasowałoby do telewizyjnego programu Hitster, który w ten weekend startuje z udziałem jednego z waszych prawnych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak wspomniany prowadzący, tak, będą też inne znane gwiazdy.
1: Będą i te gwiazdy będą wspominać właśnie ukochane piosenki sprzed lat, będą śpiewać, będą tańczyć, wygłupiać się. Oj, co tam nie będzie się działo? Jakie są zasady gry i o co grają gwiazdy, opowiedziała nam Ida Nowakowska, jedna z prowadzących.
2: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Ida Nowakowska, Piotr wspomniany to Piotr Kędzierski, ale też Lenka, Jan Klimentowiec, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz. Same gwiazdy. Już jutro wieczorem w Hitsterze.
1: Zapraszamy, polecamy, żeby poczuć klimat tego nowego muzycznego show. Zajrzyjcie na nasze social media, między innymi na Instagram i Facebooka Radia Złote Przeboje. A teraz gramy pierwowzór Colon Me, czyli Valerie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek, 13 po 7.

0: Shakespeare powiedział kiedyś słowa, słowa, słowa. Za to niejaki F.R. David jest oszczędniejszy w słowach i zaśpiewał po prostu słowa, czyli words. To był jego największy przebój w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W świątkowy poranek wam mówimy, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, najlepsze i najgłupsze nagłówki całego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne dźwięki na piątek, Classics Nouveau i Venga Boys.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na główki w Radiu Złote Przeboje.
1: Docieramy do nas, do programu porannego, tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych, internetowych. No to ten kącik powraca.
2: Tak, zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To ja może na początek. Gazeta.pl. Zorganizowali wegańskie wesele. Koledzy pana młodego zamówili pizzę z kiełbasą i zjedli ją za stodołą.
4: Ja mam z kolei nagłówek z Newsweek Polska. Posłanka PiS prowadzi głodówkę od kilku dni i Marysia jest nawiedzona.
2: Ładne. Polsat News. To może być dron znaleziony pod Rusinowem. Rosjanie tworzą go z drewna.
1: Pudelek. Nagłówek z kategorii rymowanka. Mandaryna pląsała jak marzenie, a niskie noty jury wywołały oburzenie.
3: To teraz fakt. Radek Majdan w jasnym dresie rzucił się na ratunek. Poświęcił klapek, by ratować Madlenkę.
4: No to ja wracam w takim razie do pudelka. Historyczna chwila. Hał-hał Dominiki Chorościńskiej w oficjalnych stenogramach sejmowych.
2: Kochani, już prawie kończymy. Fakt doniósł. Kontrowersyjna reklama aktorki Sydney Sweeney. Tak ćwiczyła, aż ubranie zgubiła.
1: Jeszcze jeden fakt. Uwaga, byli teściowie poszukują kabareciarza. Zniknął i ani mru.
2: Świetne. I na koniec pudelek.pl. Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
1: Co?
2: Jeśli z tego nagłówka zrozumieliście tylko słowo rozstała się, nie przejmujcie się, my też.
5: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.

0: Balons, Kriegsminista. Można takie naprawdę przydomki sobie wymyślać. Jest piątek wieczór, można zostać ministrem, można zostać senatorem, można zostać ambasadorem, czym tylko chcecie. Wolność rządzi, jest piątek, to radio złote przeboje na dzień dobry. Nena nam śpiewała w języku zachodnich sąsiadów za 28.
1: Budzicie się, włączacie radio złote przeboje, robicie głośniej, od razu czuć, że się zbliża weekend. Budkę suflera za chwilę zagramy, Depeche Mode za chwilę zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
10: Za mniej. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Blisko 20 tysięcy przejeżdżających pojazdów dziennie i niebezpieczne wypadki drogowe. Już niebawem w Górnie zostanie zbudowany chodnik, o który długo walczyli mieszkańcy. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Na jędrzejowskiej obwodnicy bez kłopotów.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak, to już w ten weekend startuje Hitster, nowy muzyczny program z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Mm-hmm. I w tym programie gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I dzisiaj o poranku wy też możecie być gwiazdami i też coś zanucić. 22, 4, 4 i 3, 0. Wiemy, wiemy.
2: Rena Rolska, nie? Rena Rolska chyba w oryginale.
3: Z wystawy.
2: Pięknie. Coś jeszcze?
1: Wiemy, Karel Gott, być stalem lat.
2: Tak, po naszemu to będzie Forever Yankee, Alphaville.
1: Być stalem lat.
2: Zanudźcie do słuchawki piosenkę, która ostatnio nie daje wam spokoju i męczy pod prysznicem na przykład, albo przy goleniu. Za najlepsze nucenie obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: Ojciec polskiej myśli szkoleniowej, trener tysiąclecia, ostatni z wielkich, to były przydomki trenerów polskiej kadry w latach 70. i 80. W obecnych czasach mieliśmy już wuja, siwego Bajeranta, polskiego Guardiola, polskiego Mourinho i ciepłe kluchy. I co dalej? Co dalej?
1: No to może być bardzo ważny wieczór dla Jana Urbana. Jeśli Polacy znów zgubią punkty, no to jego przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Dzisiaj gramy z Rumunią. No. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywcy. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama. Mamy godzinę 8, 2 października w piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
4: Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tańszego paliwa na stacjach. Można wracać na plażę w Ustce. Służby uprzątnęły pozostałości ropopochodne. Wszystko albo nic. Polacy dziś grają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
5: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
4: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewcy, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
6: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
4: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenka grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dziś wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki. Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
7: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
4: W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze swoim stołkiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Będą kolejne utrudnienia. Dzięki środkom rządowym wyremontowane zostaną odcinki dwóch ważnych ulic. Chodzi o modernizację nawierzchni na Radomskiej i Tarnowskiej w Kielcach. Prace mają ruszyć i zakończyć się w tym roku. Na Jędrzejowskiej obwodnicy jak na razie bez większych kłopotów.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Zarówno dziś, jak i jutro na świętokrzyskim niebie słońce, słońce i jeszcze raz słońce. W niedzielę mogą się pojawić chmury, ale o deszczu synoptycy nie wspominają, zatem przed nami kilka przyjemnych pogodowo dni. Temperatura także przyjemna, dziś wzrośnie do 21 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około 15. W weekend może być nieco cieplej.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, czy rybka jak śpi, to serio śpi, czy tylko udaje, że śpi.
3: Po ósmej też wyślemy komuś z was grę planszową w nagrodę za udział w porannym śpiewaniu pod prysznicem. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, to co, budzimy się, otwieramy oczęta, przecieramy ze zdumienia. Tak! Doczekaliśmy końca tygodnia. 4 po 8. Grupa OM.

0: Czy ryby śpią? Takie poważne pytanie tu chcieliśmy zadać. Czy ryby śpią? No skoro nie, zamykają oczu.
1: No.
0: I teraz odpowiemy na to pytanie, kochani.
2: Wiele gatunków przechodzi w przypominający sen stan odpoczynku.
0: Ciekawe.
2: Tak, spada wtedy ich aktywność, zwalnia metabolizm, a reakcje na bodźce są słabsze. Niemniej rybi sen wygląda zupełnie inaczej niż nasz.
1: Tak, i tak oto odpowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na jedną z największych zagadek ludzkości. Czy rybka, no. Czy rybka na kanale Mini-Mini po zakończeniu programu śpi, czy tylko ściemnia? A teraz nie śpimy, zwiedzamy i robimy głośniej. Gra Samantha Fox, a my się nastrajamy już weekendowo, w końcu piątkowy poranek i 8:12 na zegarach.

0: niezawodny, niezawodny, absolutnie taki solidny piątkowy numer Lemon Tree. Dlaczego solidny i niezawodny? Bo niemiecki, proszę Państwa. Stamtąd pochodzi zespół Fool's Garden, a piosenkę napisał wokalista niejaki Peter Freudenthaler. Bardzo dobrze się tego słuchało w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Doskonale, doskonale. Dzień dobry. Za chwilę Bon Jovi nam będzie rozkręcać piątkowy poranek, a potem komuś z Was, uwaga, wyślemy w prezencie przebojową grę planszową Hitster w nagrodę za poranne nucenie do słuchawki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend zobaczymy premierowe odcinki nowego muzycznego show z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Hitster, tak się program nazywa. Gwiazdy będą w Hitsterze śpiewać, wspominać przeboje sprzed lat. I wy też mogliście dzisiaj właśnie coś zanucić do słuchawki. Jakąś piosenkę, która wam nie daje ostatnio spokoju. No. Czas na podsumowanie.
2: Final countdown, oczywiście Europe. It's the final countdown.
1: A nie mówiłem? No, łatwe, ale ciekawe co dalej.

zespołu już niekoniecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewająco zaczęli z nami piątkowy poranek. No a po weekendzie wrócimy do was z nowymi zadaniami, nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Cudownie, cudownie. Człowiek się budzi, włącza radio Złote Przeboje, słucha Soul Asylum, Runaway Train i jeszcze do tego, jak sobie uświadomi, że jest piątek i weekend nadciąga, to już w ogóle, no muszą te humory dopisywać. 23 minuty zostały do 9.
1: A my podpowiadamy, jak przeżyć ostatnie godziny tego tygodnia w robocie. Zróbcie to, co ma nam w piosence Lipstick on the Glass. Zostawiajcie ślad szminki na szklance albo na kubeczku z kawą. Dobry pomysł na to, żeby wyrwać sobie kilkadziesiąt minut z roboty. Posłuchajcie Manamu w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Będą spore utrudnienia. Już dziś od godziny 19 do poniedziałku do godziny 5 rano zamknięte będą ulica Warszawska na odcinku od ronda Geodetów do ulicy Witosa oraz samo rondo w Kielcach. Drogowcy usuną starą nawierzchnię i ułożą nową, więc Żejowie samochodów niewiele.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Co za czasów dożyliśmy, kochani. Ciekawych czasów dożyliśmy, trzeba powiedzieć wprost. No bo jeszcze w latach 60. faceci prawie do każdej pracy chodzili w garniturach, prawda?
1: Tak, tak.
0: No a teraz?
2: Teraz zdarza się, że do pracy w urzędzie czy biurze pracownice z najmłodszego pokolenia przychodzą z odkrytym pępkiem.
1: Tak się zdarza, bo tak. No w ogóle to jest ciekawe, jak ubiór ma znaczenie, prawda? W pracy wszędzie, ale nie w radiu.
2: Na szczęście.
1: My możemy was trochę oszukać, jak elegancko jesteśmy tutaj ubrani, zwłaszcza w piątek, ale jeszcze jedna ciekawostka ubraniowa, na przykład jeśli wpuścisz nogawki spodni do skarpetek, do środka, to z miejsca ludzie będą mieć do ciebie mniejsze wymagania. Wrocki Beat teraz na piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 11.09.

0: Jest energia przy takich przebojach. Od razu czuć, że piątek, że weekend. Za 5 minut niespełna będzie 9. Teraz informacje z naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. Ale czy aby na pewno?
1: Pszczoły miały w tym roku naprawdę pod górkę.
0: Ojej.
1: Polskiego miodu zaczyna brakować, a ceny już poszły w górę.
0: No
1: dlaczego tak się stało, to sprawdzimy w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 2 października, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Wygrali Polacy, komentuje premier, podpis prezydenta pod ustawą. Grypa i COVID wracają, we wrześniu zachorowań było 5 razy więcej. Słodko nie będzie, polskiego miodu coraz mniej, a ceny mogą poszybować. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Prezydent po podpisaniu ustawy poinformował we wczorajszym orędziu, tłumaczył, że chce zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw, nie za miesiąc. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Z zapowiedzi ministra finansów już w ten weekend cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Nowy program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
4: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość w aptekach. Brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Ruina, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Wchodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje, bo kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Pogoda.
2: Ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro też tak pogodnie, w niedzielę miejscami pokropi deszcz.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Dzień dobry, gramy wam największe złote przeboje z lat 80. i 90. One są genialne i niepodważalne i tylko one o tej porze są prawdziwe.
8: Zgadza się, gdyż chęć do pracy, zaangażowanie się w robotę i jakiekolwiek działania służbowe to jest dzisiaj po prostu ściema. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 4 po 9 gra Hathaway.

0: Nine Young Cannibals. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat ci kanibale do dnia bezmięsnego pasują idealnie, normalnie jak ketchup do sera. Przy okazji ta piosenka powstała w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zniesiono kartki na mięso.
1: Szok, tak. Niedowierzanie, prawda? To posłuchajcie tego, kiedy grupa The Pretenders zagrała kawałek Don't Get Me Wrong, to w Polsce były kartki nie tylko na mięso, ale i na masło, na mąkę, na kaszę, ryż, a także, to nie koniec, na benzynę, na papierosy, na alkohol i na obuwie. Yeah. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra wam właśnie przed piątkowym shoppingiem. Właśnie tak, słuchamy.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Nobody Wants to Be Lonely. Ta piosenka w wersji solowej nie zrobiła kariery, za to już w duecie to dosłownie podbiła cały świat. Było czuć między Christiną Aguilerą a Rickiem Martinem, że jest tam między nimi chemia. Taka chemia, że chemia z Niemiec to przy tym to pikuś.
1: Pikuś, pikuś, absolutnie. A przed nami wokalista, który wielokrotnie próbował swoich sił za granicą. I teraz tak, dla Anglików i Włochów okazał się, uwaga, jak pisała muzyczna prasa, zbyt dramatyczny. My, Polacy, mamy inną wrażliwość. My, Czesława Niemena, kochamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wspomnienie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
13: Stokrotka.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
19: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No nareszcie, no nareszcie ta piosenka pasuje idealnie do wydarzeń przyszłych. In the heat of the night, czyli jak będzie gorączka nocy, to znaczy, że jest weekend. No to w piątek w takim razie życzymy wam tego i znikamy. Dziękujemy. Pa,
1: tak,
0: pa.
1: Tak, znikamy, idziemy na grzyby. Poranny program udaje się na grzyby. Pamiętajmy wszyscy o tym, że grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni ich nie mieli. Tak, dziękujemy bardzo. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Żonkiewicz. Dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo dzisiaj Gordon Matthew Thomas Sumner w szkole jeszcze w swoim słynnym swetrze w czarno-żółte paski dostał pseudonim Żądło, czyli Sting. I onże właśnie dziś kończy 75 lat, a jest chyba w formie absolutnie życiowej. Stingu, we love you.

0: The Police to był rok 79, co prawda, ale to właśnie dziś Sting obchodzi 75. urodziny i bardzo go ściskamy daleko, z daleka wirtualnie z Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
15: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
16: Justyna Rudzka, zapraszam. Spore kłopoty czekają od dziś kierowców, rowerzystów i pieszych w Kielcach. Od 19 aż do poniedziałku do 5 rano zamknięte będą ulica Warszawska na odcinku od ronda geodetów do ulicy Witosa oraz samo rondo. Drogowcy usuną starą nawierzchnię i ułożą nową. MZD apeluje o ostrożność w pobliżu robót. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury. Mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
17: Chcielibyśmy przebudować i objąć tym modernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać.
16: W planach jest także m.in. rozbudowa amfiteatru i zakup nowych instrumentów. Rozpoczęła się modernizacja placu zabaw przy kadzielni. Wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
16: Na brak słońca dziś nie możemy narzekać. Jest go sporo i to od samego rana i tak zostanie do wieczora. Skoro sporo słońca, to i wysokie temperatury. Dziś do 21 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i okolicach po południu, tak około 15. Najbliższa noc znowu może być zimna, ale jutro i w niedzielę na termometrach przyjemne wskazania nawet w okolicach 23 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
18: No i tak, 2 minuty po godzinie 10:00, piątkowe przedpołudnie, prawie wszędzie pięknie i słonecznie. No po prostu sama radość.
19: Radio Złote Przeboje.
18: A w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a do tego jeszcze dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Co za piękny piątek. Wykorzystamy to sobie, prawda? Teraz Baltimora, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: leczy nam mięśnie brzucha i twarzy, redukuje stres, wzmacnia odporność. No i jest za darmo uśmiech i mamy do niego dostęp codziennie, w każdym momencie. Światowy Dzień Uśmiechu dziś. No i w związku z tym pouśmiechajmy się razem. No nie bądźmy tacy, robota nie zając, więc podzielmy się tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bo przed chwilą moja koleżanka z pracy powiedziała, że się uśmiecha od ucha do ucha, na przykład gdy znajdzie kasztana. O, to teraz będzie coraz częściej. Leciutko, piątkowo, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy od teraz do południa. Nasz numer 22 4 4 i 3 0.
1: Robota nie zając.
0: No i można mailem robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie? 22 4 4 i 3 0.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Yeah.

Ja bym piosenki Davida Bowiego mogła jeść po prostu łyżkami na śniadanie, na drugie śniadanie i na obiad, a przede wszystkim na deser. Mówiono, że nie był przesadnie utalentowany, ale niezwykle uparty i pracowity i bardzo punktualny jako młody chłopak. Wielu świadków tamtych czasów wspomina, że no nie wiedzieli, czy Bowie coś potrafi, ale dawali mu kredyt zaufania ze względu na urok. Wypowiedź Davida Bowiego z 1999 roku na temat przyszłości internetu krąży jako kolejny dowód jego przenikliwości. Na wiele lat przed powstaniem platform społecznościowych, już nie wspominając o rozwoju sztucznej inteligencji, powiedział tak: to, co widzimy, nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Sądzę, że wpływ internetu na społeczeństwa, na pożytek i na szkodę jest nie do wyobrażenia. To nie jest narzędzie. To obca forma życia. Tada! Radio Złote Przeboje. Teraz uspokójmy się przy My Heart Will Go On.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
20: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
21: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu i oczywiście korzystamy z tej okazji, żeby uśmiechać się z różnych powodów, a także bez powodu. Pytam Was dziś, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?
2: Tu Ewelina z Bydgoszczy. Ja się bardzo cieszę, gdy pójdę rano z psem na spacer. Cieszę się bardzo, gdy znajdę jakiegokolwiek grzyba. To jest moja radość, jak mogę przytulić się do drzewa. Wstaję rano i się uśmiecham i jestem zdrowa. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Miłego dnia.
3: Cześć, z tej strony Martyna z Gdańska. Zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy w moim sklepie osiedlowym trafię na mój ukochany ser cheddar. Wtedy od razu kupuję sobie, no, 2 albo 3 opakowania i wiem, że w najbliższych dniach zawsze będę miała moją ulubioną przekąskę, więc humor mam świetny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Leciutko piątkowo, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Mam termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, czekający tutaj na kogoś za najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 224430 i mailem można też na adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

No i już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką,

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
9: Justyna Rudzka, zapraszam. Budowa drugiego odcinka obwodnicy Morawice i Woli Morawickiej wchodzi w końcową fazę. Droga ma zostać otwarta w czwartym kwartale tego roku. Po połączeniu z pierwszym odcinkiem trasa będzie miała ponad 8,5 kilometra. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w świętokrzyskich szkołach, także tych z powiatu jędrzejowskiego. Są rozmowy, debaty i budowanie relacji pełnych szacunku. Ewa Pasierbiewicz.
10: Celem przedsięwzięcia zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest budowanie bezpiecznego i wspierającego środowiska w szkołach, a także zwiększenie świadomości na temat różnych form przemocy, w tym fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy.
9: Podczas zajęć uczniowie rozmawiają m.in. o szacunku, empatii, rozwiązywaniu konfliktów oraz konsekwencjach zachowań przemocowych. Ponad 14 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma 5 projektów związanych ze wsparciem osób niesamodzielnych oraz seniorów w województwie świętokrzyskim. Łącznie ze wsparcia skorzysta ponad 500 osób.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
9: Piątek zapowiada się naprawdę przyjemnie. Dziś na świętokrzyskim niebie sporo słońca. Chmury, zdaniem synoptyków, raczej się nie pojawią. Będzie także całkiem ciepło jak na październik. Dziś do 21 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około 15. Weekend według prognoz również minie ze słońcem w przewadze. Deszczu na razie w naszym regionie się nie spodziewamy.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: 2 minuty po godzinie 11. Piątkowy, piękny przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami Petro Boys.
11: Radio Złote Przeboje.
7: Jesteś zawsze w moich myślach, always on my mind. I to był rok 87, a dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Jakiż to jest piękny dzień, jeszcze wypada w piątek. I dzwonicie dzisiaj numer 22 44 30, żeby powiedzieć, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bardzo ładnie mówicie. Robota nie zając, więc możecie zadzwonić.

wszechogarniającym, niemal nierzeczywistym szczęściu i euforii w miłości, które sprawiają, że czujemy się tak, jakby dotykało się nieba. Aniołowie bawili się naszym sercem, śpiewała Ani Lennox. Taka to historia przed chwilą w radiu Złote Przeboje zespołu Eurythmics. No a dzisiaj dodatkowo jest Dzień Anioła Stróża też, także... No wiecie, wierzenia ludowe i teologiczne wskazują, że aniołowie nie ukazują się zazwyczaj w postaciach ze skrzydłami, ale działają przez dobre myśli, intuicje, ostrzeganie przed złem, no a ja bym jeszcze dodała przez uśmiech, bo dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Dymono, kamień i aksamin, Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj o czymś, do czego każdy z nas ma dostęp i co jest za darmo, a daje nam tyle dobra. Uśmiech, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i w związku z tym razem się dzisiaj uśmiechamy. Robota nie zając, więc dzielimy się tym, jaka mała rzecz na co dzień sprawia, że się uśmiechacie.
2: Witaj Radio Wielkie Przeboje, najfajniejsze radio. Towarzyszycie mi codziennie w mojej pracy, ponieważ jestem kierowcą autobusu i oczywiście nie ze względu na Dzień Uśmiechu, codziennie się uśmiecham do moich pasażerów, a oni uśmiechają się do mnie. I wtedy szybciej nam mija czas podróży. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, kochane Radio Złote Przeboje. Pani Małgosiu, pyta pani, co sprawia, że się uśmiechamy. Ja pracuję dużo podróżując. Bardzo jest mi miło, kiedy kierowcy zachowują się grzecznie i normalnie, czyli w momencie, kiedy jest korek, ktoś mrugnie, że mam wjechać, albo ustąpi po prostu pierwszeństwa, albo po prostu jest życzliwy do drugiego kierowcy. Bardzo to lubię, ponieważ bardzo dużo podróżuję, słucham waszego radia wtedy, to uśmiecham się również, kiedy pani Małgosia mówi robota nie zając. Uwielbiam to. Pani Małgosiu, pozdrawiam panią. Bardzo, bardzo serdecznie całe Radio Złote Przeboje.
1: No to ja to powtórzę z przyjemnością specjalnie. Pamiętajmy, robota nie zając. Jeszcze możecie dzwonić, mam termos. Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy, nasz numer 224430 i można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
2: Je się łakocie z delikatesów centrum.
3: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Hiszpański duet Los del Rio tworzyli Antonio i Rafael i obaj panowie muzycznie zaistnieli jako nastolatkowie już w jednym z programów radiowych. 3 lata później pojawili się w telewizji, potem nagrali płytę, zyskali bardzo lokalną popularność. Później w całej swojej ojczyźnie wprowadzili do dyskotek rumbę, no ale na międzynarodowy sukces czekali 30 lat. Mieli prawie 50, gdy Macarena zaczęła podbijać świat i to był rok 1993. Panowie wydali 30 płyt, ale największy sukces odniosła właśnie ta z Macareną. Radio Złote Przeboje.

0: Tylko kochanie, nie zgub mojego numeru. Don't lose my number i Phil Collins, rok 85. Kochamy jego głos na naszej antenie. A teraz już za chwilę najważniejsze wiadomości. Dokładnie za 4 minuty o 13 z naszego kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
6: Tańsze tankowanie już na weekend. Jest rozporządzenie. Areszt za atak na pielęgniarkę w Kozienicach. Powiemy też o udanej misji polskich satelitów. Ewelina Walczak. Ceny paliw spadną w ten weekend. Rząd obniża VAT i akcyzę po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od zysków koncernów. O ile dokładnie potanieje tankowanie, mówi ekspert rynku paliw Daniel Czyżewski.
7: Wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy.
6: A te niższe stawki podatków będą obowiązywać do końca roku. Tymczasowy areszt za atak na szpitalnym oddziale ratunkowym w Kozienicach. Trafił tam mężczyzna poturbowany po jeździe na hulajnodze elektrycznej, zniecierpliwiony czekaniem w kolejce. Wpadł w furię, pobił pielęgniarkę, a chwilę później zadzwonił na numer 112 ze zmyśloną informacją, że w budynku podłożył ładunek wybuchowy. Na tym się nie skończyło. Gdy do szpitala przyjechał patrol, agresor rzucił się z pięściami także na interweniujących policjantów. Podczas przesłuchania tłumaczył się zanikiem pamięci. Za popełnione czyny grozi mu do 8 lat więzienia. Zamieszki we francuskich szkołach wymykają się spod kontroli. Uczniowie blokują licea w całym kraju. Rannych zostało już kilkudziesięciu pracowników, w tym 40 dyrektorów. Policja zatrzymała do tej pory około 2000 osób. 90% z nich to nieletni. Minister Sprawiedliwości chce, by to rodzice z własnej kieszeni zapłacili za zniszczenia wywołane przez ich dzieci. Do strajkujących licealistów dołączyli już także studenci. Resort obrony szykuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Chodzi o pełną gotowość państwa na wypadek konfliktu. Nowe przepisy mają przyspieszyć przerzut sojuszniczych wojsk i ułatwić zakupy dla armii. A w śledzeniu zagrożeń armię wesprą też nowe oczy w kosmosie. Na orbitę trafiły kolejne polskie satelity wojskowe serii Mikroglob, które pomyślnie nawiązały łączność z Ziemią. Dzięki polskiej technologii armia zyska teraz szybki dostęp do precyzyjnych danych rozpoznawczych i obrazowych z kosmosu.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Mnóstwo słońca, tylko wieczorem na krańcach zachodnich możliwy lekki deszcz, a temperatury wspaniałe. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w Szczecinie, 21 w Warszawie, przez 22 w Kielcach i w Rzeszowie i 23 od Krakowa po Wrocław.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: No to zaczniemy sobie tę godzinę wielkim przebojem. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zup, przed nami rok 84. Tak, to wtedy była wielka nowość. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z

nie chcę, żebyś dłużej pracował, ponieważ zarabiamy mnóstwo pieniędzy, a ty ciągle zjeżdżasz do kopalni. Tak powiedział młody Tom Jones swego czasu do ojca. I ojciec odpowiedział mu tak, ale to jest to, czym się zajmuję całe życie, jestem górnikiem. No a to Tom Jones mówi, ale nie powinieneś tego dłużej robić. I wtedy usłyszał tak, a skąd wiesz, synu, że twoje kolejne single będą hitami? Tak będzie, uwierz mi, tato. Ojciec Toma Jonesa jednak nie przestał być górnikiem. To ciekawa historia. Radio Złote Przeboje, teraz Sugababes.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.

Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

Jeśli ktoś z Was 18 października chciałby być na koncercie zespołu Kombi, no to coś dla Was mamy. To się odbędzie w Katowicach, Królowie Życia. W Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać właśnie podwójne bilety na tenże koncert z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach 18 października. No a zabawa polega na tym niezmiennie, żeby napisać maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie, Królowie Życia. A my wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do Was w tej sprawie, a czekamy niezmiennie na www.złoteprzyboje.pl. Teraz The Stranglers.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa.

0: zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia płody śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Słońce Jamajki nam dzisiaj nie imponuje. Mamy własne polskie słońce, cieplutkie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za cały tydzień. Gosia Kościelniak, a przed nami popołudnie z Radiem Złote Przeboje i on, Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A propos Jamajki, no to pamiętam, kiedyś sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce, dokładnie temperatura. No i wyobraźcie sobie, że u nas było nieco jednak więcej. No dobrze, zaczynamy czwartkowe, piątkowe.
0: Oj ty!
1: Co ja mówię? Piątkowe popołudnie, najlepsze z możliwych. Witajcie.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Piątek i to jest najwspanialsza wiadomość. W kalendarzu 2 października właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
7: Rząd blokuje ceny na stacjach. Znamy maksymalne stawki na weekend. Babciowie ma już 2 lata z programu, korzystają tysiące rodzin. W tych wiadomościach powiemy też o wysokiej cenie nocnych zmian w pracy. Rząd nałożył górne limity na ceny paliw. Przez weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla maksymalnie 7,88 zł. To efekt uruchomienia pakietu CPN. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Agnieszka Wynarska.
8: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
9: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
8: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 70. czwartym rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska.
7: Program Babciowe obchodzi dziś 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy opiekują się dziećmi. A co o programie mówią sami seniorzy?
10: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest 2 etap.
11: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
7: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
12: Żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
7: Początek spotkania o 20.45. Praca na nockach może zrujnować organizm. Fińscy naukowcy alarmują, że osoby pracujące po zmroku mają aż o 70% większe ryzyko utraty zdrowia i przejścia na rentę niż pracownicy poranni. Wszystko przez rozbity zegar biologiczny, przewlekły brak snu i lawinowo rosnące ryzyko chorób.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: W większości miejsc pięknie słonecznie, no i bezdeszczowo, chociaż pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu od 17 do 19. Pięknie również ma być w weekend, no i to jest chyba najważniejsze. Sprawdzałem temperatury do 25 stopni na południu, co nas bardzo cieszy. Za chwilę Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, pojawi się też zespół Lombard, a teraz duet, którego nie tylko słuchaliśmy, ale też oglądaliśmy. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Joe Cocker, piękny. Joe Cocker, czyli artysta, który za śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. Zresztą był nazywany przecież królem coverów. Co ciekawe, Joe Cocker, z którym udało nam się porozmawiać przed laty, zdradził nam, że do nie swoich piosenek ma bardzo niezwykłe podejście.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: No cały Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie dzisiaj na pewno wpadnie do mnie Marzena Rogalska. Będziemy snuć plany na weekend. Zaczynają się też powoli pytania, czy będą dzisiaj bilety do kina na film Lalka. A będą, cierpliwości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Fryszaki i rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie już za niespełna godzinę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gości najbliższego programu Marzeny Rogalskiej, no to będzie światowo, będzie hollywoodzko. Po 15.30 na pewno odsłonimy rąbkę tajemnicy. Teraz Martika w Radiu Złote Przeboje, czyli koronny dowód na to, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagranie drugiej płyty jest najtrudniejsze. Nagrało drugą płytę, ale nigdy nie powtórzyła ona sukcesu pierwszej, mimo że za drugą płytą stał sam Prince. Martika teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: Reklama.

Swego czasu ta piosenka była najczęściej granym utworem w historii Radia Polis i Every Breath You Take. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, zaskoczyła nas na pewno w 94. drugim miejscem na Eurowizji, ale pamiętam, jak to Edyta Górniak jakiś czas temu zasłynęła też stwierdzeniem, że cytuję: na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internecie wywołało to wyznanie. Pamiętam, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: Ależ pięknie. To nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. No, ja również nie byłem Ewą. Za moment sprawdzone wiadomości. No proszę bardzo, wszystko dookoła drożeje, a nam udało się znaleźć coś, co potaniało. Co to takiego?
1: Pobyty w sanatoriach, no bo właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa, a do kiedy? To oczywiście powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Reklama.
10: To już 15. Piątek w kalendarzu, drugi dzień października. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak. Czas na sprawdzone wiadomości.
11: MON szykuje ustawę przedwojenną. Paliwowy szantaż zza oceanu. Donald Trump grozi Europie. Biegacze opanują stolicę. Uwaga na zamknięte ulice i mosty. Ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Wstrzymany został ruch pociągów na linii otwockiej, poinformowały PKP PLK. Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia. Szybka kolej miejska poinformowała, że wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie. Ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
12: Wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą. Musimy to robić de facto z automatu.
11: Jak dodaje, obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze. Nie chodzi o straszenie. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
13: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej.
11: A Donaldowi Trumpowi zależy na obniżeniu cen, bo za miesiąc wybory uzupełniające do kongresu. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza i w tym, co płaci Narodowy Fundusz zdrowia jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
11: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwanych niedojazdowych stanowią już 20% wszystkich skierowań. I uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w centrum Warszawy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego. Z objazdami muszą się liczyć też pasażerowie kilkunastu linii autobusowych. Trasa biegu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu o 11 rano, a samochody i autobusy wrócą na swoje stałe trasy dopiero po godzinie 14.30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś piątek, zatem na ekranie kieleckiego kina Helios pojawiły się nowe filmy. Wśród premier kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka. W obsadzie znalazł się m.in. Marek Konrad, który po niemal dwóch dekadach przerwy od aktorstwa przyjął rolę Ignacego Rzeckiego. Jutro i w niedzielę weekend seniora z kulturą w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. W jego ramach m.in. warsztaty folkloru. Na nowo. Duża dawka śmiechu gwarantowana i to już niebawem, bo 16 października. W Centrum Kultury w Jędrzejowie na scenie wystąpi Klaudia Klimczyk, znana w całej Polsce jako Mama na obrotach, która zaprezentuje swój najnowszy, trzeci program kabaretowo-stand-upowy zatytułowany Niezły Bajzel. Początek o 20.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
10: Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. Pogodnie, słonecznie i ciepło, chociaż pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. No i być może zaskoczy niektórych, bo często się przecież zdarza, że na weekend pogoda się psuje. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu będzie pięknie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i ciepło do 25 stopni. Za chwilę Madonna, Kasia Kowalska, to jeżeli chodzi o panie. Panów reprezentować będzie m.in. Robert Gawliński. No a teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie Headhunter and the Pleasure Company.

Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje i Madonna. No pamiętam, kiedyś znalazłem na Instagramie Madonnę niezwykłe nagranie. Wyobraźcie sobie, Madonna siedzi w gondoli, bo rzecz działa się w Wenecji, i na całe gardło śpiewa właśnie Like a Virgin. No tak swoją drogą to podejrzewam, że gdybyśmy próbowali zrobić to samo, to zaraz ktoś by nam zarzucił zakłócanie porządku. No dobrze, ale Madonna to Madonna. Teraz Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje chce zatrzymać ten czas w piątkowe popołudnie. No i do tego apelu chyba należy się przyłączyć, bo w końcu piątkowe popołudnie i wieczór to jest najlepszy czas w tygodniu. Cały weekend jeszcze przed nami. Za chwilę Marzena Rogalska, a propos weekendu będziemy go sobie planować.

Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Ależ to migusiem zleciało. Proszę bardzo, piątek, piąteczek, jutro weekend i to jak i Marzena Rogalska obok mnie. Goście wszyscy potwierdzili swój udział?
1: Tak, Weronika Rossati absolutnie potwierdziła swój udział, będzie obecna, także będzie światowo, powie wielkiego świata Hollywoodu, chociaż ja chcę podkreślić też to, że Weronika bardzo lubi grać też w Polsce i przecież wiele znakomitych ról ma na swoim koncie w polskich serialach czy też filmach. Naprawdę bardzo lubię, kiedy ona gra takie nieoczywiste role, nie po warunkach, rozumiesz? Ale też lubię opowieści o tym wielkim świecie, wiesz, o tych gwiazdach typu Al Pacino, o tych wszystkich ludzi, wielkich aktorów, z którymi ona się styka i z którymi ma przyjemność grać. No więc, no światowo, także weekend światowy, jak marzenie. Tomeczku, będziesz?
0: Będę, oczywiście, no skoro światowe, to mnie zabraknąć nie mogło.
1: No i tu mi się to podoba, ale fajnie powiedziałeś błędę. Tak już trochę po angielsku powiedziałeś błędę.
0: Eurythmics, Sweet Dreams w takim razie.
1: Ale ty pięknie grasz, Alison moje wcześniej, a teraz Eurythmics. No Tomek, ty to wiesz, czego potrzeba nam kobiety.
0: Proszę.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny. Dużo
6: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Zamigotał świat i Various Banks w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest ewenementem chyba na światowej scenie. No bo przewinęła się przez niego rekordowa liczba wokalistek, 5, 6, no niektóre zaczynają się już powtarzać. Ale za każdym razem jest wspaniale. A dlaczego tak jest, to wyjaśniała Kasia Stankiewicz.
1: No, Robert ma z załogą swoją, Manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No, skromnie, Kasia Stankiewicz. Various Banks w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości. No a po 16 idziemy do kina.

0: Od razu robi się przyjemniej, prawda? September w Radiu Złote Przyboje tuż przed godziną 16. Jak to mawia klasyk, piątek, piąteczek, piątunio. No, mimo piątku będziemy odrobinę narzekać w najbliższych wiadomościach. A na co będziemy narzekać?
1: A na sytuację w swojej firmie. Okazuje się, że robi to co dziesiąty Polak. Więcej o tym w najnowszych badaniach powiemy w serwisie, w wiadomościach o godzinie 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: To już prawie 16, piątek, drugi dzień października. Czas już na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
8: Tańsze paliwa od jutra do końca roku. Różowy październik w kalendarzu to idealny moment, by przypomnieć sobie o badaniach. Co dziesiąty Polak narzeka na sytuację w swojej firmie. Mamy najnowsze badania. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
8: W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a 98 kosztować będzie nie więcej niż 7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7 zł i 88 groszy. Wikary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
10: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego.
8: A sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Trwa miesiąc świadomości raka piersi. Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie guza ratuje życie, a na pacjentki czeka w całym kraju aż 380 tysięcy wolnych miejsc na darmową mammografię, mówi Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
11: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
8: A bezpłatne badania można wykonać bez skierowania. Niemiecka policja przejęła 33 tysiące nośników z nazistowską i antysemicką muzyką. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania kilkunastu podejrzanych, zabezpieczono komputery, telefony oraz ogromne sumy pieniędzy. Nielegalne miejsca produkcji rasistowskich materiałów zlikwidowano m.in. we Włoszech, w Czechach oraz w Polsce. A co dziesiąty pracownik negatywnie ocenia sytuację w swojej firmie. Z najnowszego badania CBOS wynika, że najczęściej narzekają zatrudnieni w prywatnych gospodarstwach rolnych. Mimo to ogólnie nastroje na rynku są dość stabilne. Ponad połowa badanych chwali kondycję swojego zakładu pracy, a blisko 3/4 w ogóle nie obawia się zwolnienia.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Justyna Rudzka, zapraszam. To mądry, obfitujący w błyskotliwe dialogi spektakl o życiu, który jednocześnie wzrusza i bawi do łez. Już jutro do Kieleckiego Centrum Kultury można wybrać się na sztukę teatru Tête-à-Tête pod tytułem Seks dla opornych. Dodam, że spektakl adresowany jest do widzów od 16 roku życia. Niedziela będzie pełna atrakcji. W Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się 17. Hubertus Świętokrzyski. Impreza rozpocznie się krajową wystawą psów myśliwskich. Następnie na uczestników czeka m.in. gonitwa za lisem oraz dzika uczta. Start o 13. 23 października wraca jędrzejowska scena komediowa w sali widowiskowej Centrum Kultury. Będzie można zobaczyć spektakl Miłość na celowniku, czyli kabaretowy duet randkowy. Początek o godzinie 19.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
7: W większości miejsc dzisiaj pięknie i słonecznie i bez deszczu, choć pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. I co najważniejsze, weekend ma wyglądać dokładnie tak samo, co nas bardzo cieszy. No dobrze, zaczynają się pytania, co z biletami do kina na lalkę. Już za moment będę miał dla was zadanie, kto wykona je najlepiej. Ten wybierze się właśnie do kina na lalkę. Muzyczne plany też dopisują. Donna Summer, Inner Circle, to już za chwilę. Teraz jeden z największych przebojów przełomu wieków. Bon Jovi.

Zespół Inner Circle. Panowie zaczynali pod koniec lat 60. na Jamajce. No i grają do dzisiaj. No dobrze, a ja obiecałem, że zabiorę was dzisiaj do kina na film Lalka. Najważniejsza premiera tego tygodnia. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Norcińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie, no, niełatwe, ale trenujemy od poniedziałku. Wyobraźmy sobie, drodzy panowie i drogie panie, dostajecie epizodyczną rolę w Lalce. Rolę, która ma polegać na przekonaniu Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. No to co, zapraszam w takim razie 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Najciekawszą propozycję nagrodzę biletami do najbliższego kina Helios. Na wasze popisy aktorskie czekam przez najbliższą godzinę, a finał o 17.30.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrenę.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
14: Stokrotka.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje. No a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj przy okazji piątku zajmiemy się prokrastynacją. Brzmi bardzo groźnie, ale zapewniam was, że pewnie każdy z nas to ma lub miał. A tak na poważnie, prokrastynacja to tendencja do przekładania na później wykonania różnych czynności, pomimo świadomości, że pogorszy to sytuację. Nie jest to lenistwo, ale raczej świadome unikanie trudnych zadań. Początkowo może przynieść chwilową ulgę, ale z czasem prowadzi do negatywnych emocji i obniżenia efektywności. No i teraz najważniejsze, jak sobie z tym radzić? Warto jasno określić, co chcemy osiągnąć i podzielić zadanie na mniejsze kroki. Może to pomóc w ogóle w rozpoczęciu pracy. Bardzo pomocne jest też ustalenie terminu wykonania zadania i planowanie czasu jego realizacji. No, ale biorąc pod uwagę to, że mamy piątkowe popołudnie, to powiem już teraz na ucho, warto wszystko zaplanować, ale na poniedziałek. Albo bezpieczniej na wtorek.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej

0: odporności, utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Słońce powoli chowa się za horyzontem, kończąc naprawdę wspaniały jesienny piątek w Polsce. Karta odwraca się powoli tylko na samym zachodzie kraju. Tam chmur przybywa i wieczorem może przelotnie popadać. Zdejmujemy nogę z gazu, zwłaszcza, że przed weekendem ruch jest spory. Utrudnienia mamy na drodze krajowej numer 21 w województwie pomorskim. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na odcinku Słupsk-Miastko. Wprowadzono ruch wahadłowy.
8: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Abba i Mamma Mia w Radiu Złote Przyboje. 2 października dzisiaj w kalendarzu, piątek, no i to się bardzo dobrze składa, że mamy weekend, bo pewnie jubilatom i solenizantom będzie zdecydowanie łatwiej świętować. Na liście jubilatów, no fantastyczne nazwisko, Gordon Matthew Sumner, 75. urodziny dzisiaj. Gordon Matthew Sumner, czyli Sting, choć podobno już nawet dzieci mówią do niego per Sting, nie używając imienia Gordon.
1: I've had this name since I was...
2: Od 18 roku życia mam to śmieszne, absurdalne imię, przezwisko. Już tak bardzo się przyzwyczaiłem, że gdyby ktoś krzyknął na ulicy Gordon, nawet bym na to nie zareagował.
0: Sting obchodzi dzisiaj urodziny, my również będziemy je obchodzić po godzinie 18, między innymi o tym, za co nasi artyści kochają Stinga. Zapraszam Was gorąco w imieniu Mariusza Stermaszczyka. Czy będą bilety na kombi do Katowic? Będą.

0: Przy takich kawałkach to można się odprężyć razem z Radiem Złote Przeboje. Podczas tego już prawie, że piątkowego wieczoru dobijamy do godziny 18. Za chwilę sport, a więc będzie na pewno o dzisiejszym spotkaniu Polska-Rumunia, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Oraz też obiecuję, że zagram dla Was m.in. Britney Spears, będzie Sztywny Pan Azji oraz będziemy świętować, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geou 7-6, 6-7, 6-2. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie Karen Khachanov. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze drugiej rundy przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastremską, a Fręch też 4 z Czeszką Nikolą Bartunkową.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda.
3: Przed nami bardzo przyjemny weekend. Sporo słońca zarówno w sobotę, jak i niedzielę, chociaż w niedzielę może popadać przelotny deszcz na wschodzie oraz na północy. Jutro na termometrach około 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu. Upragniony piątkowy wieczór, czas rozpocząć się z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk melduje się za sterami i gram dla Was One Night in Bangkok.

0: Lata lecą, a ten kawałek działa. Oj, działa na wyobraźnię. Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. A teraz jeden z muzyków zespołu Sztywny pal Azji, Jarek Kisiński, opowiada o swoim koncercie życia.
1: Wtedy chodziłem do liceum i to był chyba rok 80, gdy po raz pierwszy w Polsce był Eric Clapton i zagrał koncert w Spodku w Katowicach. Ja pojechałem na ten koncert z bratem i naprawdę dreszcz emocji i ja się popłakałem na tym koncercie, bo tak, to był mój idol po prostu, gitarowy. No i pamiętam, że zupełnie przyszedłem do szkoły na drugi dzień nieprzygotowany, dostałem tam jakieś pały chyba i tak dalej, i tak dalej. To było nieważne. Ważne było to, że byłem na tym koncercie.
0: Ja się kompletnie nie dziwię, że można było się zerwać z lekcji dla koncertu Erika Claptona. Moving on up w Radiu Złote Przeboje teraz.

Ileż to było imprez, dyskotek, zielonych szkół, czy też kolonii i tańczyło się nie raz, nie dwa do tej piosenki Britney Spears, Oops, I Did It Again. Natomiast w Radiu Złote Przeboje szansa na bilety do Katowic. 18 października, wtedy Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Żeby zgarnąć te wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. A jeszcze dzisiaj do kogoś zadzwonię. Szczegóły naszej zabawy na radiozłoteprzeboje.pl. We'll be right back.

0: Chwila Komiksa to można słuchać i słuchać, wręcz brać garściami tę muzykę. To Nancy's w Radio Złote Przeboje, a obiecuję, że za chwilę na pewno pojawi się Limala, więc będzie baśniowo. Zagramy też Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, ale też w sam raz na piątek będzie Samba de Janeiro.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
8: No. Więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku.
2: Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18.89. Najniższa cena z 30 dni 21.99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Oficjalnie otwieramy piątkowy wieczór. Jeśli planujecie dzisiaj plener, to weźcie coś cieplejszego, bo przed nami chłodna noc. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 2-3 stopnie, w górach złapie lekki mróz, a do tego w całym kraju mogą tworzyć się gęste jesienne mgły. Uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w stolicy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego.
23: Radio Złote Przeboje 90.

0: Z oknem piękna pogoda, jest weekend, a więc w Radiu Złote Przeboje też akurat musiał się pojawić ten kawałek, czyli Samba de Rio de Janeiro. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje dzisiaj też świętujemy, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting i tak już o nim teraz opowiada JJ z zespołu Big Cyc.
1: Ja potem byłem na koncercie w Chorzowie.

0: symfoniczną, chociaż nie lubię specjalnie takich eksperymentów, ale ten mi się wyjątkowo podobał, bo naprawdę mi się nie nudziło. Te piosenki po prostu żyją własnym życiem i są klasykami i to po prostu widać w wielu innych wykonawców również sięgało po te piosenki.
1: A więcej ciekawostek, anegdot związanych ze Stingiem już jutro po 18 w programie Czas Gwiazd.

0: Piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje. Można dać się głośniej, można słuchać i można też się dobić. A czy mnie udało się w tej chwili dobić do Dawida? Halo, halo?
1: Tak, witam, cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: Dawid, skąd?
1: Ryglice, koło Tuchowa.
0: Jak spędzasz piątek?
1: A obecnie jeszcze w samotności, ale niedługo jadę po rodzeństwo.
0: Rozumiem, czyli coś się szykuje. A powiedz mi, pamiętasz, jak w 5 słowach opisałeś, z czym kojarzą ci się królowie życia?
1: Na pewno był to rock.
0: Tak, to już ci od razu podpowiem, bo dobrze idziesz, dobrze zmierzasz, czyli gitary, adrenalina, wolność, pasja i rock. Z tym kojarzą ci się właśnie królowie życia, dokładnie.
1: Dokładnie tak, jeszcze bym dodał wiele więcej.
0: Wiele więcej. Oto może będziesz mógł wiele więcej dodać na przykład z kimś, kogo zabierzesz na koncert 18 października do Katowic na Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk, 50 lat na scenie. No, mam nadzieję, że już ci plany fajne załatwiłem na tę jesień.
1: Oj tak, jeszcze jakby tylko pogoda była, to motorkiem prosto
0: na koncert. A kogo zabierasz, wiesz? Czy akurat jak dzisiaj się spotkasz z bliskimi, to może będzie jakiś casting?
1: Właśnie jest taki problem, że jak za dużo osób będzie wiedziało, to wszyscy będą chcieli jechać.
0: A no właśnie, no to musisz jakoś to podejść, wiesz, tam z kimś pogadać na osobności wtedy, ale to już tobie zostawiam tą inwencję. Kogo zabierzesz na ten koncert? W każdym razie bilety na, i wejściówki na to wydarzenie są twoje.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: A bardzo proszę i miłego wieczoru w takim razie, miłego piątku. Hej, hej.
1: A dziękuję, pozdrawiam, cześć.
0: Ale to nie koniec, bo jeszcze dzisiaj do kogoś z was zadzwoni i wręczę wejściówki, a jak je zgarnąć, no to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Teraz kolej Limal. Dajcie głośniej.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Ona zawsze jest w świetnej formie. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 19 i obiecuję, że podczas tego piątkowego wieczoru nie zabraknie świetnej muzyki na odprężenie się pod kocem, podczas jazdy samochodem czy też innych czynności bądź aktywności. Za chwilę bratanki, a także Maggie Rayleigh.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów różne rodzaje aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
16: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od dwóch porażek. Mecz zacznie się o 20:45. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak, ośmiokrotny zdobywca kryształowej kuli, chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po dwuletniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Nowy sezon rozpocznie się 25 października w Zelden.
19: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
20: Na pogodę w weekend raczej narzekać nie będziemy, ponieważ będzie dosyć słonecznie. Miejscami w niedzielę na północy i na wschodzie może popadać niewielki deszcz, natomiast jutro naprawdę sporo słońca. W sobotę 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 w Krakowie.
19: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Godzina 19 minęła. Piątkowy wieczór. Mariusz Tomaszczyk ze Sterami. Za chwilę na pewno pojawią się bratanki. Będzie Roxette, a wcześniej fantastyczny duet Mike Oldfield i Maggie Reilly.

Radiu Złote Przeboje taka mała wycieczka po Lublinie, w kinie w Lublinie. Kochaj mnie, bratanki. Natomiast, proszę Państwa, tak ja z kolei przeglądałem sobie najciekawsze rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. I tak, szczerze mówiąc, głównie to wygrywa Madonna. Ona jest niemożliwa. Ten rok zresztą w ogóle do niej należy. I też nie ustępuje formą młodszym koleżankom. Przypomnę, że wydała w tym roku w wakacje swój nowy album. Wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Nagrała też numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też niedawno ukazał się singiel z Charlie XCX. A do tego jeszcze w miniony weekend też Madonna zgarnęła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards. No i rok jeszcze się nie skończył, tylko dodam. Więc na Madonna jeszcze może czekać mnóstwo rzeczy, a my z kolei czekamy na Madonnę, na jakiś koncert, bo ja z przyjemnością zobaczyłbym i posłuchał jej nowych i starszych piosenek. I dajcie głośniej teraz z Radiem Złote Przeboje.

0: Zespół Roxette w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj przypominam 2 października, dokładnie 75 lat temu na świat przyszedł Sting, o którym już teraz opowiada prezenter, aktor, wokalista Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: Ale jak dobrze wiemy, Sting solowy to jedno, drugie to też Sting z zespołem The Police i jutro się dokładnie temu przyjrzymy. Jutro po 18:00 program Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje dotyczący Stinga i właśnie tej świetnej trójki zespołu The Police. Tego spodziewajcie się już jutro, a teraz proszę dać głośniej i pamiętajcie aplikacji Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach.

0: w sam raz. Vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę też będzie dużo pozytywnych numerów, też kawałków idealnych na właśnie piątkowy wieczór. Między innymi One Way Ticket. Pojawi się też Billy Joel i Urszula.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
17: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
18: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
18: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
18: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
25: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.

0: No i czuć, że ten weekend to w zasadzie już się zaczął. One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a teraz spotkanie z Urszulą, która kiedyś nagrała cover Led Zeppelina.
1: No bo Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten utwór graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: A jeśli chodzi o ten kawałek Led Zeppelin, to znalazł się na krążku Biała Droga z 1996, a ten numer nazywał się What Is and What Should Never Be. Natomiast my słuchamy Rysa na szkle, Urszula naturalnie.

0: czuć tutaj ducha lat 80., a więc Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. A już teraz o stylówkach Lady Punk opowiada Janek Borysiewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mi Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle, tak ja to miał, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat, wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce, ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić, panowie z Lady Punk, to do dzisiaj mają naprawdę zacne stylówki. Jest piątkowy wieczór, więc trzeba się trochę odprężyć, ale też doładować pozytywną energią, dlatego There's a Party, DJ Bobo.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Długo mieszkały za granicą, ale wróciły i działają prężnie w sferze biznesowej i społecznej, integrując lokalną społeczność. Przedsiębiorcze kobiety ze Świętokrzyskiego. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie z ciekawymi mieszkankami ziemi wodzisławskiej.
4: Z mikrofonem przez Świętokrzyskie.
5: Zawędrowaliśmy z mikrofonem do zagrody edukacyjnej Kwaśne Wiśnie w Starej Olszówce w gminie Wodzisław. To swoiste lokalne zoo. W zagrodach 30 kóz, lamy, a nawet osioł. Wszystko to spina Justyna Majcher.
4: Mieszkańcy Świętokrzyskiego z pasją.
6: Jestem wiceprezesem lokalnej organizacji turystycznej ziemi wodzisławskiej. Jestem też przewodniczącą koła gospodyń wiejskich KGW Dwie Olszówki i strażakiem. Mamy tutaj jednostkę straży pożarnej, która jest o tyle dziwną jednostką, że jest to jednostka niewyjazdowa. Mało tego, też nie jest dotowana z gminy. Cała strażnica została postawiona w czynie społecznym przez ludzi tutaj. Bardzo historyczna sprawa i to mi się wydawało takie strasznie fajne i bardzo mnie poruszyła ta historia, że ci strażacy po prostu nie mają na nic pieniędzy. I mają wszystko bardzo stare, więc ja mówię, słuchajcie, to my musimy założyć muzeum. Założyłam też przy okazji koło gospodyń wiejskich, gdzie, no bo mamy już jakby miejsce, więc w tej OSP mamy swoje miejsce. To jest bardzo duża strażnica, jest w bardzo pięknym miejscu. Żal mi było i tego budynku, i tego, że tam po prostu mało się dzieje, że chłopaki no są, ale no jakby tam nie za bardzo coś można było ruszyć. No więc powoli ruszamy to z tą lokalną organizacją turystyczną, to wszystko razem można połączyć i możemy wszyscy działać wspólnie, łącznie z małymi tutaj naszymi przedsiębiorcami, z tymi punktami. Mamy tyle pięknych miejsc, tyle wspaniałych wytwórców. I jesteśmy dalej taką nieodkrytą częścią województwa świętokrzyskiego, ja myślę. Cały czas. No i ja na przykład nie lubię, jak się coś marnuje, więc trzeba to wszystko jakoś spiąć.
5: A skąd pomysł na sery?
6: To historia jest dosyć długa, bo ja przyjechałam ponad 11 lat temu z Wielkiej Brytanii. Przyjechaliśmy z dzieckiem na ręku, 4-miesięcznym. To była kompletna ruina. Wszystko było zarośnięte. Pierwsze, co zrobiliśmy, to kupiliśmy kozę. Znaczy, pojechaliśmy po jedną kozę, przywieźliśmy 3. Potem dostaliśmy jeszcze 2 i mieliśmy 5 kóz. Ja nie piję mleka, Adam nie pije mleka, a jedno dziecko do tylu takiej ilości mleka to było za dużo. I mi nigdy do głowy nie przyszło, żeby sprzedać tych kozy, bo mam za dużo mleka. Więc stwierdziłam, że można by robić sery, ponieważ widziałam w Wielkiej Brytanii takie sery kozie, się świetnie sprzedawały, miał duży popyt, było duże zainteresowanie i pomyślałam sobie, że zacznę przerabiać to mleko na ser. No i tak się zaczęło.
5: Pani do Wielkiej Brytanii wyemigrowała stąd, ze Świętokrzyskiego?
6: Tak, ja zaraz po studiach spakowałam plecak, a pojechałam się uczyć języka angielskiego. Chyba nie najgorzej mi poszło, tylko że mi trochę się przeciągnęło, bo spędziłam tam 13 lat.
7: Czyli wróciła pani w rodzinne strony po prostu?
6: Tak, tutaj wróciłam w rodzinne strony, niedaleko stąd pochodzę, urodziłam się w Jędrzejowie, natomiast moi rodzice mieszkają w Świątnikach, to jest wieś dosłownie obok i mama kiedyś zadzwoniła do mnie, bo ja rozglądałam się za czymś większym. Myśmy mieli mieszkanie w Krakowie, ale to było dla mnie za mało i ja chciałam dom. Ja chciałam dom i przestrzeń. Pierwszym pomysłem było hodowanie koni. I szukaliśmy czegoś, co by miało jakby więcej przestrzeni, więc i domu, przede wszystkim domu. I mama kiedyś zadzwoniła, a tam jest taki dom nad rzeką, jest młyn. Mówi, może byś chciała to kupić? Mówi, bo to tam trochę hektarów do tego jest, no i nie jest tak daleko. No ja oczywiście niewiele myśląc, to był luty. Wsiadłam w samolot i przyleciałam. W lutym, wiecie, potrafi być piękne słońce, nie? I ja przeleciałam, był śnieg, czego nie ma w Anglii, bardzo rzadko. I to wszystko było przykryte taką grubą ilością śniegu. I ja tu przyjechałam i to wszystko zobaczyłam. Proszę, jak to jest pięknie, ja to kupuję. I kupiłam. Przyjechaliśmy, jak się okazało, że jestem w ciąży, to była taka decyzja, że albo wracamy, albo już nie wracamy wcale. I ja stwierdziłam, że chcemy spróbować, czy da się w tej Polsce żyć, bo wszyscy nam mówili, że w Polsce się nie da żyć, że to jest tragedia i że dobrze, że wyjechaliśmy. Jak wracaliśmy, to wszyscy mówili, Boże, Styna, ty jesteś nienormalna, nie? No mówię, no nie, no spróbujemy, no jest coś, trzeba spróbować, czy to będzie działać. 11 lat próbujemy i chyba działa.
7: Może pani z czystym sumieniem powiedzieć, że kobiety ze Świętokrzyskiego to są twarde babki, które potrafią prowadzić biznes?
6: Myślę, że tak, ale myślę, że w ogóle nie tylko ze Świętokrzyskiego. Ja poznałam w serowarstwie wiele osób, wiele naprawdę twardych babeczek i takich naprawdę dziewczyn po przejściach też i takich, które się nie boją, tak? I naprawdę, no ja mogę powiedzieć, że Polki to są twarde babki.
7: A jak wygląda proces robienia sera? Bo pani tych serów ma kilka różnych rodzajów, ale który robi się najdłużej?
6: Zależy, jak obliczymy proces robienia sera. Jeżeli chcemy ser na przykład długo dojrzewający i całym procesem powstawania sera będzie też czas jego dojrzewania, no to to wiadomo, będzie najdłuższy proces, tak? Około roku, a może być starszy. Natomiast samo powstanie świeżego sera i odłożenie go do dojrzewania, to ten proces nie jest taki długi. To jest w zależności od rodzaju sera, powiedzmy od godziny do kilku godzin, ale najdłużej utkwasza się twaróg, bo około 2-3 dni.
7: Oprócz tego, że pani robi sery, to mamy tutaj także element edukacyjny.
6: Tak, od początku też było taką moją marzeniem, może nie wiem, takim czymś, żeby spełniać się, bo to, co tutaj się dzieje, to nie jest to takie typowe gospodarstwo, jak pani zauważyła, bo tutaj za dużo się dzieje, nie? Ale zawsze chciałam tą naukę, tą wiedzę przekazywać. I też widzę, co się dzieje nie tylko na świecie, ale w Polsce też, że ludzie są coraz bardziej jakby odczepieni, odseparowani od tego, jak powstaje ich jedzenie, od tego, skąd się to bierze. Większość osób idzie do sklepu i bierze coś ze sklepu i to jest taki przykład nawet sklepów, które dzwonią do nas, chcą zamówić ser z dnia na dzień. Ja mówię, no nie ma takiej opcji. Bo to jest proces, tak? To jest proces powstawanie sera, powstawanie mleka, to jest proces długotrwały, który się jakby planuje dużo wcześniej i też nie zatrzymuje się go z dnia na dzień. Więc ten slow food teraz taki dosyć popularny, to jest właśnie to, co robimy. To, żeby człowiek wiedział od początku do końca, co je i skąd je i dlaczego tak to jest, a nie inaczej. Też wiemy, że te rzeczy procesowane nie są dla nas najzdrowsze i też jedną z decyzją, która była do podjęcia przy powrocie, że ja powiedziałam, że po prostu chcę jeść zdrowo i nie ma nic zdrowszego, niż jak sobie człowiek sam to zrobi. Więc jest to trudna praca, jest to ciężka praca, ale ta pewność i satysfakcja tutaj jest nieocenialna, tak? Ona nie jest do wyceny.
7: Z mikrofonem zawitaliśmy do zagrody Kwaśne Wiśnie w Starej Olszówce w gminie Wodzisław. Zagrodę edukacyjną prowadzi tam Justyna Majcher, pasjonatka zdrowej żywności i kozich serów. Pani Justyna za swoje sery zdobywa międzynarodowe laury. W 2025 roku zdobyła złoty medal na prestiżowym międzynarodowym konkursie w Lyonie.
4: Mieszkańcy Świętokrzyskiego z pasją.
7: Kto zgłosił panią do tego konkursu?
6: Do Lyonu, no to Fundacja Na Serio, wspierania serowarów zagrodowych. Prowadzi ją Sylwester Wańczyk z Bartoszem Wilczyńskim i tam Kubą i jeszcze parę osób. W każdym razie Sylwek zadzwonił do mnie, ważna osoba w serowarstwie w Polsce, tak? I Sylwek zadzwonił do mnie, Justyna, wiesz co, mówi, no chcemy tutaj zrobić taki duży ruch, mamy tylu wspaniałych serowarów, chciałbym, żeby to poszło międzynarodowo, no i wysyłamy sery na konkursy zagraniczne, no wysłałabyś ser. No i ja mówię, Sylwek, co to jest? Październik, ja nie mam już żadnego sera, daj spokój. A on mówi, nieważne, mówi, daj jakiś tam, byleby było, wiesz, im będzie nas więcej, tym będzie widać Polskę. I ja mówię, no to dobra, to coś tam wyślę. No i tak naprawdę miałam dwa sery. To były ostatnie dwa sery w dojrzewalni i to po prostu stałam się zastanawiam. Jeden był ładniejszy, a drugi był smaczniejszy. I stwierdziłam, że to jednak nie jest konkurs piękności, tylko smaku, więc wysłałam ten brzydszy. No i w ogóle nie miałam żadnych, kompletnie żadnych jakby takich, nie wiem, nadziei nawet, że wygra, że w ogóle coś dostanie, jakiekolwiek zauważone. No i przyszły wyniki i ja po prostu byłam w szoku, bo nie dosyć, że dostał złoto, to jeszcze to był najlepszy ser z Polski. Więc to był taki dla mnie hat-trick niesamowity i mówię, kurczę, to jest niemożliwe, nie? Do dzisiaj nie mogę uwierzyć.
7: Czy jakoś teraz po tej nagrodzie pani te sery, nazwy tych serów zmieniła?
6: Złoto Lyonu na niego mówię, ale mam też jeden ser, który jest przepyszny, smakuje klientom i wysłałam go do Brazylii, nie zdobył tam nic, więc mówię, ten co nie zdobył złota w Brazylii. Mamy bardzo dużo fenomenalnych serowarów w Polsce, którzy są naprawdę świetni i też zdobywają międzynarodowe nagrody. I myślę, że to są nasze perły. Ludzie nie mają chyba pojęcia. Zachwyceni są dalej, no bo to było dostępne, tak? Serami zagranicznymi. Ale kiedy próbują naszych polskich, to jest takie wow, bo to jest nasze miejsce. Tutaj powstaje ten ser z tego mleka, z tego, co jedzą te zwierzęta. I on ma jedyny i niepowtarzalny smak.
7: A wróćmy do tego koła gospodyń wiejskich. Ilu członków liczy koło?
6: Mam ponad 30 osób, jak dobrze pamiętam. Nie sprawdzam ostatnio listy w każdym razie. Ale takich prężnie działających mamy naprawdę kilka tylko osób. To są niesamowite dziewczyny. One naprawdę całym sercem i sobą są w tym kole. Ja teraz chciałabym nastawić troszkę bardziej na szkolenie, ponieważ pewne rzeczy zanikają i no, mamy dziewczyny, które mają tam swoje tradycyjne wypieki, rzeczy, ale jednak tutaj trochę praktykowanie takich rękodzieł gdzieś nam chyba ucieka i ja bym chciała jeszcze tutaj w tą stronę to pociągnąć. No i dziewczyny oczywiście fajnie też współpracują nam się ze strażą pożarną, z chłopakami naszymi. No nie są może jakieś, nie wiem, wielkie rzeczy, ale ja uważam, że małe rzeczy zmieniają dużo.
7: To była Justyna Majcher, właścicielka zagrody Kwaśne Wiśnie. A w tej godzinie naszego programu zajrzymy jeszcze na słoneczne wzgórze w Podlesiu. Tam spotkamy kolejną przedsiębiorczą mieszkankę ziemi wodzisławskiej, Anetę Żołnę.
4: Z mikrofonem przez Świętokrzyskie.
8: Jestem właścicielem Słonecznego Wzgórza. To jestem wsi Podlesie. To jest jedna chyba z bardziej malowniczych wsi na w ogóle w województwie świętokrzyskie, albo najładniejsza, bo tu mamy akurat takie miejsce, gdzie wschodzi słońce i zachodzi, dlatego nasze Słoneczne Wzgórze jest Słonecznym Wzgórzem, bo mamy tutaj cały czas słońce. Jak przychodzi deszcz, to ten deszcz też jest słoneczny i też jest po prostu taki tworzy mikroklimat, że po prostu chce się tutaj być, odpoczywać, tańczyć.
9: Tańczyć i słuchać muzyki, bo pani jakby chce, żeby to Słoneczne Wzgórze było bardzo muzyczne. Tu się odbywają koncerty?
8: Odbywają się koncerty młodzieży, odbywają się koncerty starszych. Mam też takiego mieszkańca Podlesia, który gra na harmonii i na harmonijce, szczególnie takie starsze utwory. Robiliśmy sobie taką integrację, by można było to nazwać, z kiełbaską, z ciastkiem jakimś. Wszyscy się luźno czują. Często bywa tak, że ściągają tu buty i biegają po trawie po prostu na boso, czy mają lat 18, czy 60, czy 70. Zrobiliśmy taką imprezę, nazwaliśmy to senioriadą. Tak po prostu była bardzo spontaniczna w Słonecznikach. To właśnie była taka historia, gdzie zaprosiliśmy tych 30, czy nawet ponad 30 seniorów i było słonecznie i nagle jak przyszła godzina 17, mieliśmy się spotkać o 18 i zaczęło tragicznie lać, ale to po prostu tak lało, że cały ten namiot nam po prostu podtopiła, woda była po kostki prawie tam. Ale na szczęście mój mąż i koleżanka mnie uspokoili, mówią dobra, przenosimy imprezę tutaj do domu. No i przenieśliśmy rzeczywiście całą imprezę do domu, wszystkie stoły, całe jedzenie przenieśliśmy tutaj. Zupełnie, myślałam, że nikt nie przyjdzie. Przyszli wszyscy, co do jednej osoby. Mało tego, jak weszli do domu, tam chwilę oczywiście zamienili ze sobą parę słów i poszli sobie robić, słuchajcie, zdjęcia w te słoneczniki tutaj. Starsi dziadkowie, 80, 70 lat, dawali sobie buziaki, tańczyli w tych słonecznikach na boso. Ja nie mogłam się nadziwić, mówię, to po prostu się nie dzieje naprawdę. I to była taka impreza, którą będę chyba bardzo długo wspominać, bo uwolniła energię ludzi, którzy z reguły nie wychodzą po prostu z domu. Są gdzieś tam w telewizorach zaszufladkowani, gdzieś tam w swoich problemach, w swoich chorobach, natomiast tutaj miałam do czynienia z dziećmi, starszymi dziećmi i to było tak piękne, że po prostu w tym roku też już planujemy. No i jest naprawdę fajna zabawa i to daje mi mega dużo radości i energii do tego, żeby działać i robić takie rzeczy, no bo na co dzień po prostu tego się tak nie widzi, bynajmniej tutaj u nas w tych naszych w domach, na tej naszej wiosce.
7: Czy na terenie pani wsi, pani, no można tak powiedzieć, bo jest pani jej sołtysem, jest więcej osób starszych niż młodzieży?
8: Powiedziałabym, że jest chyba tak pół na pół.
7: A czy młodzi się integrują ze starszymi?
8: Mamy młodzi, starsi, młodzi i ci starsi. Ja to tak podzieliłam tutaj tą naszą społeczność, ponieważ młodzież, to mówię o takiej młodzieży, dzieciach typu 9-16 lat. Potem są ich rodzice, a potem są ich dziadkowie. I najfajniej integrują się starsi, czyli dziadkowie i ich wnuczkowie. Rodzice mniej. Wynika, podejrzewam, to z braku czasu, może też z zagonienia, z różnych obowiązków takich, wiadomo, rodzicielskich. Jesteśmy w sile wieku, czyli takie 30 plus, no to tych zajęć jest zdecydowanie więcej. Więc ta integracja taka dzieci i dziadkowie tutaj się sprawdza.
7: Wspomniała mi pani o planach koncertów, które mają bardzo wdzięczną, szepczącą nazwę.
8: Tak, mam w planie weekendowe takie koncerty z żywą muzyką i ma się to nazywać Łąkowe Szepty. Łąkowe dlatego, że mamy tu przepiękną łąkę, ona w tej chwili jest skoszona, ale jeszcze chwilę temu mieliśmy na niej takie właśnie baliki z siana. na której dzieciaki grały w paintball. Zorganizowaliśmy taką fajną zabawę. Prześwietnie się bawiły. Ale jakby wracając do tego, do tych koncertów, tak, chciałabym uruchomić takie niedzielne spotkania ludzi, ponieważ wydaje mi się, że jednak ta nasza społeczność, pomimo tego, że wiejska, to oni i tak nie mają gdzie się spotykać. Chciałabym, żeby tutaj właśnie w niedzielne popołudnie zabrzmiała muzyka na żywo, żeby ludzie mogli sobie zabrać, rodziny właściwie mogły sobie zabrać swoje koce, swojego psa, kota, rozłożyć się tutaj na kocyku i sobie po prostu posłuchać fajnej muzyki.
7: O muzycznych planach mówiła Aneta Żołna, sołtys wsi Podlesie, właścicielka Słonecznego Wzgórza. Pani sołtys pomysłów nie brakuje. Była koordynatorką lokalnej edycji akcji Operacja Czysta Rzeka. Dzieci śmieci to nie my. Aneta Żołna zdobyła też tytuł Agroturystyki Roku w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Agro 2025 województwa świętokrzyskiego.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
7: Ciuchcia Ponidzie ma już swoje lata, ale rozkwita, od kiedy trafiła pod skrzydła zespołu świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych. Łatwiej nią zarządzać i pozyskiwać pieniądze na remonty. Kierownikiem sekcji do spraw kolejki wąskotorowej w zespole świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych jest Dariusz Zarzycki, Ula Myszkinis. Zapraszam na peron w Jędrzejowie. Tam pan kierownik opowiedział mi o zakończonych i planowanych pracach restauratorskich.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
10: Nasza kolejka mocno się rozwija. Pozyskaliśmy około 30 milionów na remonty szlaku plus budynków na naszej kolejce w Jędrzejowie, a także budynku stacji w Pińczowie. Dzięki tym pozyskanym środkom w tej chwili możemy spokojnie poruszać się po naszych torach, których stan był, no nazwijmy to, kiepski. Myśmy po prostu remontowali te tory na bieżąco, ale to nie było to, w jakim stanie byśmy chcieli te tory mieć. Mamy już wyremontowaną całą stację Jędrzejów i odcinek między Pińczowem a Umianowicami, gdzie mamy nasz taki ośrodek, w którym próbujemy odbudować tą taką naszą deltę Nidy Ponidzia. Udaje nam się też remontować zabytkowe wagony, lokomotywy, które po prostu posiadamy. Na dzień dzisiejszy to są bardzo duże koszty związane po prostu z tym, że firm, które to wykonują, jest na rynku w tym momencie stosunkowo mało, a wiąże się to z tym, że firmy muszą mieć doświadczenie w wykonywaniu takich robót, potwierdzone przez zleceniodawców, że te roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy. Są to roboty, które odbierają dla nas urzędnicy, którzy zajmują się ochroną zabytków, więc nie jest to taka prosta rzecz, choć na pierwszy rzut oka niektórzy powiedzieli, co to jest wyremontować taki wagon. No niestety, to musi być wyremontowane zgodnie ze sztuką, musi być to wyremontowane i użytkowane w taki sposób, jak to było użytkowane przed laty, bo o to dbają konserwatorzy zabytków. Kolejka jędrzejowska dysponuje jeżdżącymi trzema wagonami zamkniętymi, które bez względu na pogodę użytkujemy. W tych wagonach ze względu na okres, w którym użytkujemy, chodzi to o lato, no problemem jest nieraz temperatura w środku, więc będziemy instalowali układ klimatyzacji po to, żeby poprawić komfort przejazdu dla naszych gości. Jeśli chodzi o wagony letniaki, które po prostu są przerobione z dawnych wagonów takich towarowych krytych, no tutaj tego problemu po prostu nie ma i widzimy to już w tym momencie, że nasi goście latem wolą jechać w tych otwartych wagonach. Będziemy chcieli mieć ich więcej, ale tak jak powiedziałem, to są koszty. Próbujemy pozyskać środki unijne, pozyskujemy je jak do tej pory skutecznie.
7: A ile osób w takim jednym kursie może się zmieścić w tym składzie?
10: W tym momencie jest to 218 miejsc siedzących i tyle zapewniamy. Chciałem też zaznaczyć, że nasze wagony otwarte mają możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Posiadamy rampy do przewozu. Chcemy też poprawić funkcjonowanie takiego naszego miejsca bigwa, który się znajduje na stacji w Motkowicach. Chodzi o wybrukowanie takich podjazdów spod wagonu do toalet, czy ewentualnie do miejsc sprzedaży przez koła gospodyń wiejskich.
7: Te wagony otwarte są piękne, drewniane, a proszę powiedzieć, z jakich lat pozyskaliście te wagony? Jak stare one są?
10: Akurat te, które w tej chwili użytkujemy, są to wagony z lat 50., te, które jeżdżą jako wagony pasażerskie. Wagon, który w tym momencie użytkujemy jako wagon taki techniczny, my nazywamy agregat, jest to z lat 30. i akurat ten wagon był odrestaurowany dokładnie pod nadzorem konserwatora zabytków według zaleceń profesora Tucholskiego, który też jest takim biegłym dla Ministerstwa Kultury, z którym aktualnie współpracujemy, po prostu który nam w tym momencie pomaga, jeśli chodzi o remonty, czy ewentualnie jakieś udziela nam wskazówek, w którym kierunku po prostu mamy pójść, jeśli chodzi po prostu o te remonty.
7: A jeśli przyjedziemy tutaj, aby wsiąść do pociągu niewątpliwie pięknego i wybrać się na wycieczkę, czy zanim wsiądziemy, możemy jeszcze coś ciekawego zwiedzić na terenie stacji?
10: Co prawda mamy dwie hale, która jest jedną halą napraw wagonów, kiedyś to druga, to była kiedyś hala napraw parowozów. W tym momencie no, chcę też panią zaprowadzić na obydwie hale, pokazać jak jedna wygląda już po wyremontowaniu, bo udało nam się pozyskać środki na tą jedną halę, druga w tej chwili jest przed remontem i no, zobaczy pani jaka jest różnica w tym, jak to wyglądało jeszcze 5-6 lat temu, a jak to po prostu zaczyna po prostu wyglądać i w którym kierunku idziemy z tymi remontami. Mamy malutkie, powiedzmy, takie muzeum, w którym zgromadziliśmy troszeczkę eksponatów związanych z funkcjonowaniem kolejki. Są to przyrządy, są to stare mundury i tak dalej. Ale mamy też park maszynowy, który chcielibyśmy uruchomić, zabytkowy park maszynowy, który uruchamiamy w tym momencie jedynie dla widzów na tak zwaną noc muzeów, ze względu na to, że warunki no, nie do końca nam na co dzień pozwalają tam wprowadzać turystów. Ale docelowo chcemy te maszyny odrestaurować, uruchomić, remontować na tych starych, zabytkowych maszynach i będzie też po prostu wtedy możliwość zobaczenia, jak te maszyny pracują przy remoncie naszych. Będziemy takie chcieli pokazy organizować dla gości i pokazać, jak te maszyny funkcjonowały kiedyś.
7: O zakończonych i planowanych remontach na stacji kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie opowiadał mi kierownik sekcji do spraw kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dariusz Zarzycki. A prosto z peronu jędrzejowskiej kolejki wybraliśmy się do hal, które też już częściowo zostały wyremontowane. Zapraszam na wycieczkę po stacji kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie.
4: Z mikrofonem przez Świętokrzyskie.
10: Proszę zobaczyć, to jest wszystko już wypiaskowane. Tutaj pokażę, tu jest w tej chwili wylewka taka przemysłowa, która jest zacierana, tą wylewkę można nawet po prostu zmywać. Był taki moment, że tutaj u nas było coś takiego jak takie coroczne wagonowe tralala. Zapraszani byli satyrycy, ja pamiętam, że byłem na takim występie pana Andrzeja Andrusa, ostatnio Skaldowie też tu po prostu występowali. My chcemy do tego wrócić, bo ta hala w tym momencie czeka, jest wyremontowana, ona jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli uda nam się więcej wyremontować, będziemy potrzebowali miejsce do przechowywania tych wagonów, bo one jednak na dworze niszczeją. Być może będzie to wyglądało w ten sposób, że na co dzień będą stały wagony. W momencie, kiedy będzie jakaś impreza, wyjeżdżamy tymi wagonami na zewnątrz. Miejsce wydaje mi się bardzo klimatyczne. Proszę zobaczyć, to wszystko już wypiaskowane, zabezpieczone. Ta tokarka zabytkowa tu zostaje. Chcę pokazać też taką, powiedzmy, makietę, którą przewozimy, bo pan Kielc, który powiedzmy konstruował taką makietę, miał problem, musiał zabrać z obecnej lokalizacji. Chcemy mu udostępnić tutaj miejsce do przechowywania. To jest pełni jeżdżąca ta makieta. Chcemy prezentować takie makiety tutaj, a nawet po prostu myśleliśmy o tym, żeby zrobić jakiś zlot dla takich modelarzy, którzy powiedzmy chcieliby, zakładam, raz do roku na tydzień u nas to wystawiać. No i wtedy po prostu może nam się uda pozyskać jakieś środki, żeby to była w formie takiego konkursu i osoby zwiedzające po prostu by oceniały według nich, która makieta jest najciekawsza i to byłaby w formie jakiejś, powiedzmy, gloryfikacji dla nich, jakieś nagrody, czy to będzie forma pieniężna, czy jakieś, powiedzmy, zakup jakichś elementów takich po prostu makiet. To jest kwestia do uzgodnienia, ale chcielibyśmy na tej hali to organizować, więc w sumie takich pomysłów na użytkowanie w przyszłości tej hali jest dużo. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ważne to, że mamy jakieś koncepcje, chcemy to realizować, no bo największy chyba problem jest, jak ktoś coś posiada i nie wie, co z tym zrobić. My wiemy, w którym kierunku chcemy iść, wiemy, co chcemy robić.
6: A potencjał jest?
10: Jest potencjał. Proszę wiedzieć, po prostu jest potencjał. Poza tym, no, w sumie mamy niedaleko do Krakowa, niedaleko mamy do Kielc, jesteśmy tak w zasadzie prawie że po środku, więc w sumie gdyby się powiedzmy udało nawet powiedzmy zachęcić osoby z tych dużych miast przyjechać, zobaczyć, to no to jest jakiś powiedzmy potencjał, kolejny jakiś element prezentowania naszej kolejki, bo chcemy, żeby ona się rozwijała, a był taki moment, że no, my tu jędrzejowianie nie obawialiśmy się, że no, kolejka upadnie. Na szczęście udało się to jakoś w tej chwili, że parki i samorząd województwa przejął tą kolejkę. No i idziemy w tym kierunku, że jednak się będziemy chyba jednak rozwijali.
7: W całym kraju coraz bardziej popularne są takie linie wąskotorowe. Jest taka nadmorska kolejka wąskotorowa w Rewalu, zapewne pan ją zna. I ta kolejka jeździ nie tylko latem, ale też jesienią, a nawet od czasu do czasu zimą. Czy wy poza sezonem letnim też jeździcie albo zamierzacie?
10: Tak, mamy dwa rodzaje przejazdów. Przejazdy czarterowe, gdzie osoby chętne wynajmują już całe wagony od 1 do 6, tyle posiadamy. Te przejazdy są od poniedziałku do soboty. W niedzielę są przejazdy organizowane przez nas dla osób indywidualnych. I te czartery odbywają się w tym momencie aż nawet do końca października. To jest tylko kwestia tego, czy nasi goście uważają, że jeszcze jest moment do takiego przejazdu, czy już powiedzmy no, warunki pogodowe nie pozwalają na to. Nie ukrywam, że chęć zamontowania klimatu klimatyzacji, poprawienia warunków do przejazdu latem powoduje to, że ta sama klimatyzacja w tym sezonie zimnym będzie po prostu mogła te wagony ogrzewać. Na pewno jest taki pomysł, żeby na Mikołaja zorganizować przejazd taki mikołajkowy dla dzieci. Jesteśmy otwarci, jeśli tylko goście będą chcieli do nas przyjeżdżać.
7: I przechodzimy do kolejnej ogromnej hali, jeszcze nie wyremontowanej.
10: To jest prasa z lat 30. Ona też jest powiedzmy zabytkowa. W tym momencie, tak jak pani widzi, jest wyłączona z eksploatacji ze względu na to, że no, dostaliśmy sygnały, że jednak po prostu nie możemy jej użytkować, bo ona nie spełnia wymogów aktualnej dyrektywy maszynowej, unijnej dyrektywy, ale okazuje się, że te stare maszyny, jakieś kontakty z Państwową Inspekcją Pracy, wiemy, że można je przystosować do pracy. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa i na podstawie no, dokumentów, które po prostu mamy z Państwowej Inspekcji Pracy, będziemy chcieli tę maszynę przywrócić do normalnego ruchu. Oczywiście będzie ona musiała spełniać te wymogi, które stawia nam Państwowa Inspekcja Pracy, żeby to praca na tym po prostu była bezpieczna. Tutaj mamy dwie tokarki. Jedna duża tokarka, na której toczone są koła, druga też jest do kół. Ta jest produkcja polska, ta jest powojenny dar amerykański, więc w sumie to jest amerykańska tokarka, która w tej chwili też jest wyłączona z ruchu, ale tak jak mówię, jeśli powiedzmy nam pozwoli czas, bo naprawdę na naszej kolejce dużo się dzieje, w związku z tym, że jestem inżynierem elektrykiem, mam uprawnienia, więc stronę elektryczną sobie tu będziemy po prostu sami i mam też tutaj kolegę, który też jest inżynierem elektrykiem, też po prostu posiada uprawnienia, będziemy po prostu chcieli od strony elektrycznej ją doprowadzić do stanu używalności, ewentualnie niektóre po prostu elementy wymieniać. A jeśli chodzi o sprawę mechaniczną, mamy tutaj też pracownika, który na kolejce pracuje ponad 40 lat, czyli kwestia jakichś tak dotoczenia jakichś elementów, dorobienia do tego. Zrobimy to we własnym zakresie, bo docelowo chcemy tutaj nie tylko dla nas wykonywać remonty całych podwozi do wagonów czy do lokomotyw, bo okazuje się, że na rynku w tej chwili firmy, które mają duży potencjał i duże możliwości, mają na tyle zleceń z PKP, że nie chcą się podejmować takich zabytkowych i małych, nazwijmy to, tematów, czyli powiedzmy jakieś tam 4 czy 5 osi, więc chcielibyśmy też świadczyć takie usługi dla innych kolejek, których, jak pani powiedziała, w Polsce jest w tej chwili kilkanaście. No mam nadzieję, że po prostu nam się to uda, że jakoś dojdziemy do porozumienia z tymi kolejkami, będą chcieli u nas to remontować. Ja nie ukrywam, żeby nie po prostu baczniej patrzyli, żebyśmy byli konkurencyjni dla tych zakładów, które są typowo nastawione na biznes, bo wiemy, jakie my mamy problemy, oni mają takie same, więc z naszej strony będzie zrozumienie. Oczywiście nie będziemy tego dokładali, ale wydaje mi się, że będziemy konkurencyjni dla innych i kolejki inne też skorzystają na tym, jeśli nam się to uda.
7: A jak duży ma pan zespół techniczny, który się zajmuje tutaj remontami, no i może w przyszłości jeszcze innych kolejek?
10: Na stałe w tej chwili pracuje u nas od strony technicznej 12 osób. Planujemy zwiększyć tą obsadę, ale to się też po prostu wiąże z zatrudnieniem, z wstępnie kosztami dla nas, no bo jeśli już będziemy remontowali, to te koszty nam się powiedzmy zwrócą, ale na początek musimy po prostu przekonać władze, żeby jednak województwa, żeby po prostu nam jednak dołożyły troszeczkę środków na zatrudnienie osób, a na pewno to się zwróci, bo jest tutaj potencjał, żeby to się zwróciło. Kwestia tylko jedynie pozyskania osób, które zarażą się tą pasją do kolejek wąskotorowych, po prostu będą chciały u nas pracować i będą potrafiły nie tylko wykonywać konkretną, powiedzmy, pracę, o której my się spodziewam, ale żeby też miał jakąś taką inicjatywę z własnej strony, że zauważam, że można coś pomóc w innych kwestiach. Chcę przypomnieć, że te osoby latem przewożą naszych gości, dbają o obsługę, a zimą w sezonie martwym remontują te wagony i lokomotywy. To zapraszam na obrotnicę. To jest prototyp. U nas na kolejce są dwie. W Jędrzejowie, druga w Pińczowie. Tak powiedziałem, jest to po prostu prototyp. Firma, która dla nas to wykonywała, projektowała po prostu to od podstaw. Parowóz musi być po przejeździe obrócony o 180 stopni, żeby znów jechał przodem w kierunku jazdy. I po to jest ta obrotnica. Kiedyś to się realizowało na tak zwanym trójkącie.
9: A ile macie w ogóle lokomotyw?
10: W tym momencie sprawnych i wyremontowanych mamy dwie lokomotywy. Są to lokomotywy tak zwane rumuńskie.
7: O planach związanych ze świętokrzyską kolejką wąskotorową Ciuchcią po Nidzie opowiadał jej kierownik Dariusz Zarzycki. A na peron jędrzejowskiej kolejki będziemy jeszcze wracać. I to nieraz.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
7: Pola rzepaku, renifery, dębowe zagajniki. To wszystko zobaczymy, podróżując jędrzejowską kolejką wąskotorową. Ciuchcią po Nidzie możemy przejechać przez zespół świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych. Zabieram Was więc na wycieczkę. Z mikrofonem wsiadłam do kolejki, a towarzyszył mi pracownik parków, kierownik do spraw kolejki wąskotorowej, pan Dariusz Zarzycki. Ula Myszkienis, zapraszam na przejażdżkę.
4: Zwiedzaj z nami Świętokrzyskie.
9: I wsiadamy do kolejki, tej zamkniętej, gdzie są piękne drewniane ławki, i zaraz wyruszamy w podróż. Panie kierowniku, dokąd my dojedziemy?
10: Wstępnie planowaliśmy do Jasionny, to jest takie po prostu miejsce postojowe dla nas na tej krótszej trasie, ale jedziemy do Motkowic, gdzie mamy takie miejsce biwakowe, które planujemy uatrakcyjnić. Przed laty to miejsce po prostu też miało być tylko takim miejscem chwilowego postoju, ale sytuacja, która nas tutaj spotkała, czyli niedopuszczenie przez UTK przeprawy przez Nidę, czyli mostów, które tam są i estakady, spowodowała, że musieliśmy po prostu zmienić swoje decyzje, bo według jakichś takich szacunkowych kosztorysów sprzed 2 lat, remont mostów plus ta dokumentacja i te estakady, 600-metrowe estakady przez takie tereny podmokłe, kiedyś to były tereny bagienne, w tym momencie, no, może w latach 70-tych, 80-tych zostało osuszone, bo taki wtedy był trend, żeby pozyskiwać pastwiska, a niekoniecznie dbać o przyrodę. W tym momencie tam nie jeździmy, nie mamy środków. Może kiedyś się uda i awaryjnie uruchomiliśmy tą stację w Motkowicach, która de facto w tym momencie jest miejscem, do którego dojeżdżamy z Jędrzejowa, choć tak jak powiedziałem, chcemy jeździć do Umianowic, ale to musimy poczekać na wyremontowane mosty i estakadę na Nidzie.
9: Jak to wygląda czasowo? Kiedy to ewentualnie mogłoby nastąpić?
10: Na pewno będzie to, wszystko to wskazuje, początek lat 30., a zależy to od przyznawanych środków, które no na pewno po prostu będą musiały pochodzić z Unii Europejskiej. I z tego, co wiem na dzień dzisiejszy, do 30 roku raczej nie ma możliwości. Cykl takiego remontu to jest około 4 lata, nawet może 5 lat, ze względu na czasowy okres dokumentacji, uzgodnień. Są to uzgodnienia w związku z tym, że to są tereny Natura 2000, jest to teren naszego parku krajobrazowego nadnidzieńskiego, więc wymaga to uzgodnień z ochroną środowiska, z miłośnikami przyrody, którzy, no, jak życie pokazuje, na pewno udowodnią nam, że wiele zagrożonych istnień tam się znajduje. No i trzeba będzie po prostu znaleźć jakiś kompromis, żeby po prostu udało się wrócić do przejazdu, bo tak jak mówię, w tym momencie ten tor tam jest, te stare mosty są, ale nie możemy ich użytkować ze względu na obciążenie po prostu, które one mogłyby przenieść, bądź może one są nawet w takim stanie, że one nie są w stanie przenieść żadnego obciążenia i któryś, powiem szczerze, taki dzień, w którym Nida nam wyleje, zabierze nam mosty, popłyną one sobie gdzieś tam dalej. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało.
11: Kolejka przejeżdża bardzo blisko zabudowań. Może to troszeczkę utrudniać na przykład sen, ale przecież kolejka nie jeździ w jakiś późnych godzinach.
10: Nie. My jeździmy, generalnie staramy się wracać przed 15:30. Wyjazdy są różnie, zależy od tego, jak nasi goście sobie życzą, szczególnie w czarterach. Przyjazdy niedzielne są od 10:30, wtedy wyjeżdżamy do Motkowic, ale w tygodniu nieraz jest to wyjazd o 9:00, o 8:00. Niektóre zakłady pracy chcą jechać na nasze miejsce biwakowe i tam sobie robią takie spotkania integracyjne, ale też po drodze będziemy przyjeżdżali, gdzie jeden z przedsiębiorców na tak zwanej wygodzie zorganizował takie miejsce, gdzie można się zatrzymać. On tam ma taki namiot i tam też dowozimy. I owszem, zdarza się, że wracamy około godziny 22:00, ale no nie zdarzyło nam się, żeby to było, powiedzmy, później jak raz 22:30. W nocy na pewno nie jeździmy, bo ja dostrzegam coś takiego, że maszyniści mają pewien kłopot w związku z tym, że lokomotywy, które kiedyś jeździły, nie miały tak silnych świateł, jakie są w tej chwili po prostu niezbędne w tym momencie, ze względu na to, że na przejazdach przejeżdża więcej samochodów, więcej osób się gdzieś tu koło tej kolejki sobie spaceruje, no bo jest to też takie miejsce spacerowe, jak pani zobaczy dalej, jest to też ścieżka rowerowa, po której no nasi mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu, a także przyjezdni, z której po prostu korzystają i docelowo ta ścieżka ma być dalej prowadzona. Ale to już są, powiedzmy, jakieś tam sprawy wewnętrzne gmin, bo gmina Jędrzejów do granic z kolejną gminą, z gminą Imielno, doprowadziła już tą ścieżkę. No zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało w kolejnych gminach, które gdzieś tu po prostu po drodze są.
11: Ale 20 km na godzinę to nie jest wielka prędkość, przyjemnie, turystycznie.
10: Tak, jest to prędkość taka atrakcyjna, można sobie po prostu wyciszyć się, można pooglądać. No oczywiście tutaj jadąc przez Jędrzejów najczęściej widzimy jakieś to, powiedzmy, ogrodzenia i czyjeś ogrody, bo tak po prostu przejeżdżamy, ale wjeżdżając już poza Jędrzejów, wjeżdżamy w strefę pól uprawne, gdzie no według mnie najatrakcyjniejszym miesiącem jest miesiąc maj, kiedy kwitną rzepaki, są to całe hektary rzepaków poukładane w takie szachownice, no bo wiadomo, że rolnicy mają jakiś ten pół do zmian. Jeśli w danym roku sieją rzepak, w kolejnym musi być coś innego, czy pszenica i tak dalej. I w maju to pięknie widać, jest to poprzeplatana zieleń zbóż z żółto kwitnącym rzepakiem. Naprawdę wygląda to świetnie. Poza tym przejazdem przez te pola wjeżdżamy w takie zagajniki, pozostałości jakichś borów dębowych. Są zagajniki typowo sosnowe, ale to też jest takie urozmaicenie tego przejazdu. I przy każdym przejeździe sygnał, że się zbliżamy.
11: Czy można się przejechać drezyną?
10: Tak, mamy w tym momencie drezyny tak zwane rowerowe, które jeżdżą po naszych torach między Umianowicami a Hajdaszkiem. Jest to odcinek bodajże 4-kilometrowy, który obsługuje na wypożyczonych od nas drezynach stowarzyszenie. Tu proszę zobaczyć.
11: O, renifery.
10: No, tu jest pewne miejsce karmienia przez tego gospodarza tych reniferów. W każdym razie są to drezynki dwuosobowe. Na tym odcinku po prostu można się przejeżdżać. Z tego co wiem, te przejazdy są też w niedzielę. Obsługuje je, tak jak powiedziałem, stowarzyszenie. Na ten moment drezynek w takim użytku po naszych torach tutaj między Jędrzejowem a Motkowicami nie mamy, choć chcemy pozyskać dwie drezyny, które będziemy chcieli dopuścić do ruchu. Nawet rozmawiamy w tym momencie chyba z jednym z większych miłośników kolei w Polsce, z profesorem Tucholskim, żeby pozyskać od niego jego drezynkę, którą będziemy chcieli wspólnie wyremontować. No i zobaczymy, może się uda.
11: I dojechaliśmy do Młotkowic, gdzie mamy miejsce piknikowe. Można rozpalić ognisko, upiec kiełbaskę i odpocząć. A potem znów wsiąść do kolejki i wrócić do Jędrzejowa. A w podróży ciuchcią po nidzie towarzyszy nam kierownik kolejki wąskotorowej Dariusz Zarzycki.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
10: Jest pomysł też taki, żeby w wagonach jakimś miłym głosem przedstawić historię tego regionu, no ale okazuje się, że jednym goście ich to interesuje, innym przeszkadza, tak samo jest z muzyką, którą puszczamy, jedni chcą ciszej, drudzy głośniej, także trudno jest to pogodzić, no ale zobaczymy, jak to dalej, powiedzmy, weźmie, pójdzie. W każdym bądź razie wszelkich sugestii, które nas docierają, słuchamy, staramy się wychodzić naprzeciw, więc no, cały czas dbamy o to, żeby nasi goście wrócili do domu zadowoleni. Tam nawet po lewej stronie jest tak zwane grodzisko. Ja powiem szczerze, w tym momencie nie znam historii tego grodziska, bo to dopiero w momencie, kiedy tutaj się pojawiłem i zaczęliśmy remontować ten odcinek między Motkowicami a Nidą do naszych mostów, no szukając na mapach znalazłem, że tam jest grodzisko, choć powiem szczerze, no jakieś wykopaliska tam były.
11: Czy na co dzień musicie w jakiś specjalny sposób konserwować szyny? Jak często się je sprawdza?
10: U nas mamy zatrudnionego toromistrza, który dwa razy w tygodniu robi przegląd szyn, sprawdza jakość dokręconych śrub i zleca

0: na jednym połączeniu szyn się pojawiło jakieś tam wybrzuszenie, ale zostało od razu wychwycone, więc przed odjazdem kolejki nasi pracownicy przyszli wcześniej niż standardowo do pracy i to nie jeden jakieś tam uszkodzenie usunęli. Także dbamy o stan szlaku, wymieniamy stare podkłady, bo jednak cały odcinek między Motkowicami, Nidą, Motkowicami a Jędrzejowem nie jest wyremontowany, więc te stare podkłady, które niektóre mają kilkadziesiąt lat, no jednak są już w takim stanie, że wymagają sukcesywnej wymiany, więc robimy to na bieżąco i to osoby odpowiedzialne za torowisko to na co dzień robią.
1: Na wszystkie moje pytania cierpliwie odpowiadał kierownik sekcji do spraw kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich i Nadniedziańskich Parków Krajobrazowych Dariusz Zarzycki. A na stacji kolejki w Młotkowicach mogłam przyjrzeć się pracy maszynistów.
2: Na każdym postoju, tak?
3: Będziemy rozpinać teraz, będziemy robić oblot, czyli będziemy oblatywać, przejedziemy za drogę, oblecimy tamtym torem i ten wagon, co jest pierwszy, będzie ostatni. I zapniemy ją z tamtej strony.
2: Pan prowadzi tą lokomotywę?
3: Kolega.
2: Kolega prowadzi lokomotywę. To ja zapytam kolegi, jak ma pan na imię?
4: Grzegorz.
2: Panie Grzegorzu, ciężko się prowadzi taką starą lokomotywę?
4: Znaczy nie ciężko. Po prostu trzeba trochę umiejętności. Trzeba tam wiedzieć, kiedy po prostu pozycję, którą tam włączyć, gdzie zahamować.
2: Czy to po prostu praca, czy to też pasja?
4: No, jakoś tak wyszło. Samo z siebie.
2: Czuje pan taką moc, jak pan tam na górze siedzi?
4: Jakaś tam moc jest. Jakoś tam się powolutku toczy.
2: Powolutku się toczy. Dobra, to teraz obraca się pociąg. Pan Grzegorz wprawił lokomotywę w ruch. Trzeba przekręcić, nie wiem co.
4: To jest hamulec ręczny.
2: Czyli odkręcony został hamulec ręczny.
4: Tak, odhamowujemy samą lokomotywę i ruszamy.
2: Co to za ciecz jest tutaj?
4: Paliwo się przelewa z jednego zbiornika do drugiego. Na drugiej rurce jest woda.
2: A na jakie wskaźniki podczas jazdy pan musi patrzeć?
4: Na wszystkie, bo tu jest ciśnienie oleju w silniku, ciśnienie w skrzyni. Także zwracać szczególną uwagę na to wszystko tutaj, żeby się coś nie wydarzyło.
2: I mamy tutaj jakiś pedał gazu, tak jak w samochodzie, czy nie?
4: To jest tak jak, taki jakby automat.
2: Oprócz tego hamulca ręcznego jeszcze jakiś?
4: Jest tutaj. Teraz jest w ogóle popełniony. Później jest hamuje sama lokomotywa i skład z lokomotywą.
2: Dla osób, które pasjonują się starymi lokomotywami, to frajda. No ale nie każdy może do tej lokomotywy wejść.
4: No nie każdy, bo o liczbie osób w lokomotywie decyduje maszynista. To nie było. Zawsze z pomocnikiem tutaj jeździmy, znaczy z drugim maszynistą akurat jest dzisiaj jako mój pomocnik, czyli obserwator szlaku.
2: Czy zdarzył się panu jakiś wypadek, jakaś awaria na trasie, kiedy pan prowadził?
4: Nie. Nigdy. U mnie nie.
2: To i było. Oby tak zostało.
4: Oby tak zostało.
1: Miałam niewątpliwą przyjemność przejechać się zabytkową lokomotywą jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej, a maszynistą, który prowadził skład od Jędrzejowa do Młotkowic i z powrotem, był niezawodny pan Grzegorz.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Dziś zabieram Was na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Po terenie wokół ośrodka oprowadza nas specjalista do spraw edukacji Dariusz Wiech. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie ze świętokrzyską przyrodą.
5: Wędrówki po Świętokrzyskiem.
6: Znajdujemy się na wieży widokowej tutaj przy siedzibie. Zacznijmy od południa. Na południu znajduje się Garb Pińczowski. Wzgórze Wapienne ma 42 km długości, 300 metrów wysokości, 330 nad poziom morza, a 100 metrów nad taflę rzeki Nidy. Czyli z tego garbu, z najwyższego punktu, możemy zobaczyć, jak ta Nida pięknie meandruje. I na tym garbie rośnie sobie właśnie w czterech punktach dziewięciu popłocholistny.
7: Mamy roślinę, która występuje w Polsce w kilku miejscach, natomiast u nas na garbie jest aż w czterech. Mamy w ogóle 3 dziewięciu, popłocholisty, bezłodygowy i łodygowy. Każdy mieszkaniec naszego kraju, który był w górach,

0: Na pewno kojarzę Dziewięć Sił Bezłodygowy. To jest ta roślinka, która gdzieś tam jest rzeźbiona, malowana, taka piękna, gdzieś tam w górach przedstawiona. Natomiast u nas, tak jak mówię, najważniejsza, najrzadszą jest ten Dziewięć Sił Popłocholistny. Niesamowita roślina. Roślina, która ma 70 cm do spiętości, potężna, może mieć kilkaset nasion. No i oczywiście jest to roślinka bardzo rzadka. Zebrałem nasiona fizycznie ja, wysiewałem, no i dzięki temu udało się troszeczkę zwiększyć populację. Powiem szczerze, miałem na wstępie troszeczkę pietra, no ale tutaj rozmawialiśmy z różnymi parkami krajobrazowymi, specjalistami, botanikami, no i udało się. A w ogóle oprócz dziewięciła możemy tu zobaczyć blisko 200 gatunków roślin. W większości są to rośliny kserotermiczne. Przepiękne rośliny kserotermiczne. Ksero znaczy suchy, termos gorący, czyli to są rośliny ze stepów. Tam na górze każda kropla wody jest na wagę złota, na wagę życia. I tam właśnie można na przykład zobaczyć ostnicę włosowatą, ostnicę Jana. To są te takie właśnie najrzadsze gatunki, które tutaj u nas występują. Nie trzeba jechać na stepy gdzieś tam akermańskie, można to zobaczyć u nas. A przed nami są koniki polskie. Jest to właśnie taka rasa nasza. Konik polski jest niewielki, bardzo łatwy do rozpoznania. Kolor myszaty, czyli taki szary, bardzo bujna grzywa. Przez od głowy do ogona praktycznie przechodzi taka pręga czarna. Te konie były od wieków uznawane u nas za takie odporne, bardzo mocne. Proszę zwrócić uwagę, one na zimę mają zrobione tylko takie budki, ale one tak naprawdę siedzą tam, gdy bardzo jest, nie wiem, wiatr wieje, jakoś tak robi się nieprzyjemnie, ale jeżeli jest mróz, jeżeli jest śnieg, to one tutaj sobie biegają i tarzają się w śniegu. One po prostu lubią to. To są takie właśnie konie naturalne, bardzo odporne. A dlaczego one tu są wykorzystywane? Ponieważ te konie w naturalny sposób pozbywają się trawy, pozbywają się trzciny. To jest bardzo ważne. Trzcina to jest roślina, która może mieć 3 metry wysokości. Ona filtruje wodę, ona czyści wodę, ale tworzy się właśnie taki, bardzo często takie jedno wielkie trzcinowisko, monokultura. I wtedy niektóre gatunki tam już nie rosną. Ona po prostu zabierze, jeżeli ma 3 metry wysokości, to wszystkie niskie rośliny giną. Oprócz tego ptaki, które gdzieś tam lubią sobie, na przykład skowronek gdzieś tam sobie zrobić na miedzy gniazdo, on przestaje już tu występować, tak? A koń pozbywa się tych traw, pozbywa się tego nadmiaru właśnie. Dodatkowy plus, trzcina jesienią, w tym okresie jesienno-zimowym, bardzo często się zapala. No i wtedy mamy bardzo trudny moment, bo ta trzcina korzeniami jest umieszczona gdzieś tam w mokrym podłożu, natomiast ten cały wierzchołek, 3 metry, się pali, czyli to jest bardzo takie właśnie nieprzyjemne, bardzo takie śmierdzące właśnie te dymy. Natomiast tutaj tej trzciny nie ma, tak? Czyli nie ma się co palić. A dodatkowo jeszcze te koniki, które no na przykład nie lubią psowatych, nie lubią lisa, nie lubią wilka. To jest ich naturalny, wiadomo, naturalny, już wrodzony system obronny. One powodują, że właśnie lis, jenot, który normalnie występuje na tym terenie, nie ma tutaj wejścia. Czyli tak naprawdę broniąc siebie, one bronią na przykład takiego gniazda skowronka niechcący, tak? Stadem kieruje samica. Najstarsza, najsilniejsza. Teraz mamy tutaj właśnie dwa takie stadka. Natomiast samiec, ogier, to jest takie security, taka ochrona, która gdzieś tam u góry stoi i patrzy. I też taka ciekawostka właśnie, młode ogierki po roku są wypędzane do jakiegoś drugiego stada. One tam tworzą sobie stado kawalerskie, gdzie razem biegają. Takie chłopaki uczą się walczyć, uczą się pokonywać przeszkody życiowe. Oni potem będą właśnie ochroniarzami kolejnego stada, tak? Dalej przed nami znajduje się właśnie kolejka wąskotorowa, która ma ponad 100 lat. Jeszcze za czasów właśnie zaborów wybudowali ją Austriacy. Początkowo jeździły właśnie nią wojska, jeździło nią uzbrojenie, jakieś tam armaty. Po II wojnie światowej stwierdzono, że to jest no, takie okno na świat dla tego terenu. Otworzono przejazdy osobowe. To możemy zobaczyć właśnie, jak fajnie te koniki sobie biegają teraz.
1: Mają rozwiane grzywy, pięknie to wygląda.
0: Tak, wiecie, tak. No ale tam między sobą mieliśmy właśnie prowadzone badania, no, czy te konie się dobrze czują, więc tu przyjeżdżały do nas panie specjalistki. No i te koniki miały pozakładane nadajniki, na takie pasy z nadajnikami i potem analizowano ich właśnie tempo przebiegania tego obszaru i one zachowywały się tak, jak w naturalnym takim dzikim stadzie, czyli im po prostu tu jest dobrze.
1: Mówił pan o tym, że one bronią i ekosystemu, i siebie przed wilkami na przykład. To znaczy, że taki konik co tym kopytkiem tak, może konik... kopnąć tego wilka?
0: Ja miałem przyjemność właśnie mieć no, pradziadka, który był ułanem i wiem, że właśnie były te konie z tymi pręgami. Lubiano je po prostu w wojsku, bo to są takie koniki, które są bardzo właśnie odważne, bardzo do człowieka przywiązane. Można nawet zobaczyć na różnych obrazach jeszcze od czasów właśnie jakichś wojen napoleońskich, gdzie właśnie konie o tym umaszczeniu, o tej charakterystycznej prędze były właśnie wykorzystywane. One były szkolone, żeby takim wilkom się nie poddać. On nie mógł podskakiwać, żeby ten wilk go gdzieś tam, że tak powiem, od dołu nie przechodziły specjalne szkolenia i przede wszystkim właśnie to, co teraz się prowadzi, jeżeli ktoś ma właśnie te konie, to muszą one przechodzić testy dzielności i tego typu rzeczy. No bardzo fajna sprawa.
2: Świętokrzyskie wędrówki.
1: Zawędrowaliśmy z mikrofonem do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, a na wieżę widokową, która znajduje się w pobliżu ośrodka, zaprosił nas pan Dariusz Wiech, specjalista do spraw edukacji. Już za chwilę pan Dariusz opowie też o ptakach, które możemy obejrzeć w ośrodku. Schodząc z wieży, możemy też dotknąć wielu rodzajów roślin.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: A tu po sąsiedzku mamy wagony i teraz w zależności od numeru wagonu. W tym pierwszym koleżanka ma zioła i prowadzi zajęcia właśnie z zielarstwa. To w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo potrzebna rzecz, żebyśmy nie tylko łykali jakieś tabletki, ale to, co natura nam daje, tylko trzeba bardzo dobrze znać tą naturę, znać się na tych roślinach, bardzo uważać. Mamy tutaj taki stół sensoryczny. O co chodzi? Można zobaczyć, w niektórych miejscach są właśnie dla osób słabowidzących, niedowidzących. Bardzo fajne dzieciaki przychodzą w tej części roślinnej, dochodzą sobie do takiego stołu i są w stanie rozpoznać po zapachu każdą z tych roślin. No wiadomo, tu mamy lawendę, mamy jakieś tam rozmaryny i inne kocimiętki, więc można każdą roślinkę po zapachu rozpoznać
1: i dotknąć.
0: Taka ciekawostka właśnie dla nich.
1: I przechodzimy do części, gdzie mamy ptaki.
0: To jest samiczka, pustułka, tak. Z rosyjskiego pustoi, ponieważ uważali ją za głupią. A tak naprawdę ten ptak jest bardzo mądry, po prostu nie chciał polować dla człowieka. Więc on tak naprawdę był mądry, on myślał o sobie, a nie o człowieku. Ptak drapieżny z rodziny sokołów, najszybszym sokołem tu można zobaczyć, nie mamy go oczywiście tu u nas. To jest ptak typowo taki właśnie waleczny, ona poluje. Widać po niej, że to jest w ogóle tak nawet z budowy ptak, który jest gotowy odlecieć bardzo, bardzo szybko, zawisa w powietrzu jak dron, odnajduje miejsce, gdzie jakaś tam myszka jest i szybko atakuje. No, sokół wędrowny potrafi lecieć z prędkością, atakować, że tak powiem, ofiarę z prędkością ponad 300 km na godzinę. Także to już są te prędkości, które Ferrari 410 nie osiąga. To znaczy, my tu tak naprawdę mamy tylko kilka gatunków, natomiast chcemy tutaj, no tak jak mówiłem, rozwijamy się cały czas. Chcemy tutaj mieć u siebie ośrodek też takich właśnie dla takich ptaków. Tu możemy zobaczyć jednego z nich. To jest właśnie myszołów zwyczajny. No, jest to ptak, który miał tam jakąś swoją historię, jak każdy z nas, no i jest troszeczkę ranny. On po prostu w naturze już nie dałby sobie rady. I widać po jego zachowaniu, te wszystkie inne praktycznie z ręki by mogły wziąć pokarm. Oczywiście nie robimy tego, ale mogłyby. Rozpoznają mnie, on też mnie rozpoznaje, ale widać to zachowanie takiego dzikiego zwierzęcia, tak? Wszystkie inne są wypuszczane, tutaj kolega się tym zajmuje, przynajmniej raz dziennie gdzieś tutaj sobie bujają po terenie, także no dba po prostu o ich taką kondycję. No nie ma Marcina, nie, dzisiaj ja ci daję jeść.
1: I specjalnie dla nas się odezwał.
0: Specjalnie, tak, do radia. Natomiast tu po sąsiedzku można zobaczyć, jest to myszołowiec towarzyski, albo inaczej jaszcząb Harisa. Jest to jedyny ptak, który u nas się znajduje, nie z naszej strefy klimatycznej. To jest południe Ameryki Północnej. Jest to ptak, który, sama nazwa towarzyski, dużo wyjaśnia. Proszę sobie wyobrazić, cała rodzina poluje jednocześnie. One mają większą udatność polowań niż wilki. Po prostu jeden z góry namierza ofiarę, a potem się wymieniają. Są w stanie właśnie taką ofiarę tutaj zabrać.
1: Czyli na terenie zespołu parków tego ptaka w naturalnym środowisku nie zobaczymy, ale pustułkę.
0: Pustułkę, tak.
1: Jakie jeszcze ptaki na terenie zespołu parku możemy zaobserwować?
0: Na terenie tutaj właśnie dokładnie Umianowic mamy blisko 160 gatunków ptaków. W ogóle jest to takie bardzo ciekawe miejsce, ponieważ to jest takie miejsce na ptasiej mapie, które pozwala ptakom jesienią podróżować na południe, a wiosną na północ. O co chodzi? Taki bocian może przefrunąć 200 km, no ale musi gdzieś opaść, musi gdzieś zrobić sobie śniadanie, obiad, kolację, chwilę odpocząć, tak? I to są właśnie takie tereny. Tutaj właśnie stada żurawi można spotkać, bo tak jak mówię, jeżeli te nasze ptaszki odlecą sobie na południe, to w ich miejsce przefruwają gdzieś tam z okręgu kaliningradzkiego, na przykład myszołowy włochate, które tutaj sobie gile, które sobie tutaj do wiosny u nas pomieszkają, a potem wracają do siebie. A przed nami sowa, jest to płomykówka, można zobaczyć właśnie charakterystyczną jej takie umaszczenie, no i budowę. Taka buźka, jest to szlara, ona działa na zasadzie anteny satelitarnej, te wszystkie odgłosy zbiera i kieruje do ucha. Niektóre sowy, uszatki na przykład, wydaje się, mają takie pióra, ale tak naprawdę ucho sowy znajduje się w środku. I to jest właśnie to, te uszy są położone tak asymetrycznie, dzięki temu sowa frująca nad drzewami, ona ma tak dobry słuch, że jest w stanie usłyszeć gdzieś tam, siedzi sobie wiewiórka, jakiś ptak, czy bije mu serduszko, tak? I ona jest w stanie go zlokalizować. To jeszcze jedna rzecz. Proszę sobie wyobrazić, jak zachowywali się nasi przodkowie, którzy gdzieś tam w jaskini sobie siedzieli, gdzieś tam przy ognisku, nagle przyfruwa coś takiego, patrzy się i jest w stanie przekręcić głowę o 270 stopni. Czyli dla nich ten ptak, to wiadomo, że to było jakieś zaczarowane. Ludzie bali się tego. Do dnia dzisiejszego jeszcze w mniejszych miejscowościach gdzieś tam obowiązuje taka zasada, że nie wiem, gdzieś na cmentarzach mieszkały sobie pućki. Ta pućka gdzieś tam sobie tak wołała. I ludzie dołożyli, że pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, tak? Czyli te sowy to były taka oznaka innego świata, tak? Czegoś takiego...
3: Złowieszcza.
0: Tak, złowieszcza. I jeszcze jedno takie ciekawe przystosowanie, proszę sobie wyobrazić. One mają zbudowane w ten sposób pióra, że ich nie słychać. Choć no, staram się poznawać tą naszą przyrodę i wydaje mi się, że znam, ale bardzo często mnie właśnie coś ciekawego jeszcze zaskoczy. Proszę sobie wyobrazić, idąc przez sad, nagle ktoś mnie klepie w ramię, nie? I przefruwa sobie taka. Ja jej nie słyszałem. I dopiero psiaki małe, które biegały w tym sadzie, matka jak gdyby usłyszała i od razu przyatakowała, bo mogłoby się okazać, że jeden z tych piesków powtórzyłby sobie, nie wiem, na gruszkę na przykład.
1: To jak ciężkie zwierzę może podnieść, unieść taka sowa?
0: No, takie malutkie pieski, których mama miała kilogram, to pewnie by dały radę. W momencie, gdy do nas była przywieziona, bo teraz ptaki no, nie są wybierane oczywiście z gniazd, tylko z hodowli, wyglądała bardzo brzydko. To był taki kurczak, taki naprawdę, naprawdę, i nazwano ją Ula Brzydula. No a teraz się zrobiła naprawdę ładna.
1: A niech mi pan powie, co najbardziej pan lubi w swojej pracy?
0: To, że jest taka no, niestandardowa. To, że owszem, z rana pobiegnę. Najpierw oczywiście zobaczyć wszystko tam, czy w akwarium działa, czy nigdzie tam wody nie ma. Potem idę do komputera, coś tam sobie posprawdzam. A potem idę w teren, bądź idę do moich właśnie, się śmieją dzieci, którymi no, trzeba codziennie się zająć. Jest to...
1: To jest praca i pasja?
0: Dokładnie. No lubię to robić, więc się tym zajmuję. Zresztą tutaj wszyscy pracownicy to lubią. Kolega właśnie, który się zajmuje ptakami, on z tymi ptakami, można powiedzieć, rozmawia, więc one go słuchają, wracają do niego. Proszę sobie wyobrazić ten jaszcząb, który tutaj sobie żyje u nas. On jest wypuszczany, on sobie pofruwa tam 3 minuty i wraca. No przecież wypuszczony taki ptak mógłby sobie pofrunąć, tak? A on tutaj wraca.
1: Ptaki wracają, konie mają się dobrze, kumaki kumają, a w dużym akwarium można obejrzeć ryby, które na co dzień żyją w nidzie. To wszystko w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A po terenie wokół ośrodka oprowadzał nas specjalista do spraw edukacji, pan Dariusz Wiech.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
7: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z najbardziej intrygującymi artystami. Próbowaliśmy policzyć, na ilu płytach pojawił się nasz dzisiejszy gość. No i wychodzi na to, że licząc swoje płyty i oczywiście gościnne występy u innych, to będzie ponad 400 płyt. To jest nie do uwierzenia. Jeżeli chodzi o Radio Złote Przyboje, to będzie chyba debiut. Wojciech Waglewski. Za chwilę porozmawiamy.
6: Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje.
7: Panie i panowie, Wojciech Waglewski, dzień dobry, dobry wieczór.
8: Dzień dobry, witam.
7: Dzisiaj na pewno porozmawiamy o pasji do muzyki, o pasji do życia. Też odrobinę na pewno połapiemy się za słówka, no bo znalazłem kilka wywiadów z panem, no, które przeszły do historii. Sprawdzę też na pewno u źródła, co autor miał na myśli. Czy Wojciech Waglewski tak w skrytości ducha marzył o tych trzech literkach MTV, czy nie?
8: No nie, nie, nie, nie. Znaczy, po pierwsze to... Ta estyma, jaką się te koncerty MTV, w ogóle MTV cieszyło, no to niestety dawno mamy to poza sobą i raczej te koncerty w tym MTV międzyświatowym tak zwanym, to są raczej wspomnienia tych słynnych, Claptonowskich, Nirvanowskich i tak dalej. Po drugie, mnie jakby duże formaty na przykład wystąpień, wbrew pozorom, ja wiem, że kiedyś mi proponowano nawet rolę w filmie, w którym największym marzeniem artysty jest występ w sali kongresowej. To wydawało mi się być bzdurą totalną, bo nigdzie się tak źle nie gra rock and roll jak w sali kongresowej. W związku z tym te dążenia do wielkich, wielkoformatowych koncertów czy produkcji, no, w moim przypadku są mniej istotne niż fakt, że przy okazji tych koncertów możemy zrealizować takie rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. W zasadzie każdy, czy to nagranie płyty, czy jakiś taki format typu MTV ma sens i znaczenie wtedy, kiedy on nas zmusza do jakiegoś większego wysiłku na pewno takie koncerty.
7: O koncertach wielkoformatowych, o koncertach tych nieco mniejszych na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale też obiecałem, że połapiemy się za słówka. Ja gdzieś znalazłem w jednym z wywiadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
8: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie, to jest raczej... Znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam, natomiast Bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. A więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola, a to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. Mhm. To jest, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
5: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
8: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym, więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysty, a interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego, co się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć, ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzyką ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić i tak najczęściej bywa.
5: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Waglewski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
8: No my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysonową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miała łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu umieścić na płycie. Chociaż i tak cud, że tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Jeszcze przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 86 roku. Z tego, co wiem, no to już była końcówka tych szaleństw cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW, no mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Waglewskim, Murawski, Nowicki, Hołdys, że trójka nie chciałaby imitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie. Twierdzę, że to jest utwór antyklerykalny, antychrześcijański, antykatolicki i tak dalej, to było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam na antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami, nie mieliśmy jeszcze takich pełnych zupełności otwartych mediów dla nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina, kiedyś odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rydel stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I to nas, i ten Jarocin nas zbudował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
5: Rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie, koncert, na który nikt nie przyszedł.
8: No tak, to był koncert, wraca pan znowu do zespołu Wagleski, tak. Na Wiskie Morawskich Odwys. No, to były takie czasy, ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie z zespołem Oceana, też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej. I mnie się marzyło zagranie koncertów, no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Polis. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Polis zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich. No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół i to było dosyć męczące i w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej, oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie, tylko to były tak, myśmy troszkę tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białołęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego, a myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu i chciał się przedostać do tamtej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i zarobkiem Perfektu i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apodyktycznym i dosyć wymagającym i Wojtek Mrazki powiedział kiedyś, że ja muszę zwiewać tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać ze Sjanem przez lat chyba 6-7, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali, no i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie, no i tak sobie tak powstało WWW wtedy.
5: Wojciech Waglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy, za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
5: Dzisiaj Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje Jagulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzyczną legendą? Zaraz powiem, co odpowiedzieli inni.
8: Ja się czuję dobrze. To jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy i to jest jedyna odpowiedź, którą człowiek w moim wieku, jeśli może to powiedzieć, to jest wspaniale. Więc ja się czuję wspaniale. Nie myślę nigdy, jeśli odnosić owe słowa do legenda, do, nie bójmy się tego słowa kariery, słowa kariera, bo kariera jakby tworzy legendy. Ja uważam, że i tak bardzo długo gram, i tak bardzo długo gram w tym zespole, z którym chciałem grać zawsze, ze swoim zespołem. Nagrałem muzyki z różnymi artystami mnóstwo, bo to się prawie 400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje, jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera i czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym już parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, żeby był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec i tam, że tam parę osób słyszało i nigdy nie byłem w tej i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo. Muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo muzycznej, nie wiem jak to nazwać, gdzie się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WWW nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc Najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie przede wszystkim, nie tylko za pośrednictwem monitorów, ale usłyszenia instrumentów, jak brzmią naprawdę, tak spod palców, spod rąk. Wtedy słychać wszystko dokładnie, czy tam dociśnięte struny, czy stroi wszystko, można się pobawić dynamiką. Przecież proszę zwrócić uwagę, że no od paru lat dobrych w muzyce rozrywkowej, w rockowej niestety też w dużej mierze, nie istnieje pojęcie dynamiki w ogóle. Nie ma coś takiego jak dynamika, a już o pauzie to już nikt nie pamięta, że tam w utworze, nie wiem, Jamesa Browna była parasekundowa pauza, ba, nawet w autobiografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Tak, takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tymi śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądając MTV nagrody, i to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, który tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, no może, znaczy nie wykorzystać, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, tak jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwana sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Mhm. Bo ważne są intencje. To jest to, co sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym obracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
5: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
8: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, z którym myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Don Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykłe na pięciu dźwięków, na małej kieszonkowej trąbeczce. powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, który mnie dojechał od Black Oil, taki perkusista, z powodu jakiegoś korku gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez 2 godziny bardzo prostymi środkami. Mm-hmm. Czyli to dążenie do... jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Mhm. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem z czegoś takiego jak własny ton, na ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo, bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedy, no wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi zdaje się grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamów, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak u nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi. Na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach. I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No a jest ta druga równoległa jakby fala cała, na całe szczęście, muzyki. Niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. No. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w wyświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudeńka muzyczne. I cały czas wierzę bardziej w Hanie Rani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Mazurek, Hania Rani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam moje przekonanie. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction, to musiał być bardzo zabawny, ale... ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, jak pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowe i będzie świetnie i proszę, minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już w ogóle koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać, w sensie streamingów i takich różnych historii, może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką, natomiast są dwa różne światy, jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy, ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się dobrze.
5: Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Ale gości u nas było zdecydowanie więcej.
6: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
5: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
9: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
5: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
10: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
9: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
10: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
5: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to Sam? Sprawdźmy u źródła.
10: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
5: O matko, a to tego nie wiedziałem.
10: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
5: I tyle. I
10: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. krótko mówiąc.
5: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
9: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
5: Aha.
9: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
5: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
10: Tak, dokładnie tak.
9: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu. Ale udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
10: Musiała się ewakuować,
9: ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
5: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przyboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
10: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu, utwory które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, a on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. On mówi, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
9: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach

0: Bezcielestni, bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną Pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest i jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
0: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
2: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli Artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
0: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić,
1: żebyście kupili nam zmywarkę, chętnie prali, żeby był naprawdę spokój z tym.
0: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: My nie chcemy chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę...

0: bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy, bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
1: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
1: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
2: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
0: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwiękonaśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
2: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
1: Wiesz co, ja jestem takim freakiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no, siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
2: będzie,
1: że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
2: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy 8, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
0: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
1: telefonów
0: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
2: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie, z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem Artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
0: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
1: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współcześnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
2: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
1: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
0: Ja miałem malucha, ale przewoziłem pustaki i cement.
1: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc...
0: Gwiazda rock'n'rolla
1: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
0: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
1: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
0: Nie skupialiśmy się na tym. Chcieliśmy,
1: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. Dzięki temu ona jest tak ciekawa.
2: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.